0: coś dużego wpadło.
1: Kupon!
2: W Polomarkecie.
3: Do Polopo.
4: Kupon 20 zł. Do piątku 10 lipca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 11 lipca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto schab wieprzowy bez kości Ekstra Produkt Polski teraz 12,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. Polo.

dobrze zna mnie i wie gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Już tak, po prostu nawet słowa wstępu. Zapraszam, coś, nie wiem, idzie lato.

0: Dobry start na środę w Radiu Gra. Mamy 8 dzień lipca, godzinę 6. Czas na wiadomości o poranku.
1: Jesteśmy liderem militarnym i gospodarczym wschodniej flanki NATO, ogłosił to wczoraj w Ankarze podczas szczytu Paktu Północnoatlantyckiego wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Razem z prezydentem Karolem Nawrockim i szefem MSZ Radosławem Sikorskim reprezentują nasz kraj w Turcji. Co ważnego dla Polski padło wczoraj w Ankarze, powie nasz specjalny wysłannik na szczyt NATO Michał Radkowski.
2: To, że holenderskie baterie Patriot pozostaną w Jasionce do końca roku, minister obrony miał to uzgodnić podczas rozmowy ze swoim holenderskim odpowiednikiem. Jako sukces wicepremier uznał też podpisanie porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi, a także Holandią właśnie, Niemcami i Szwecją o budowie w Europie Centrum Serwisowania Pocisków PAK-3 do wyrzutni Patriot.
3: To serwisowanie to jest potwierdzanie zdolności do oddziaływania i zapewnienie bezpieczeństwa również tym, którzy używają tego systemu, czyli żołnierzom polskim i sojuszniczym. Skuteczność oddziaływania potwierdzona odpowiednimi certyfikatami. To jest to serwisowanie.
2: Tłumaczył wicepremier i wyjaśniał, że obie te sprawy to efekt sojuszniczej Solidarności. Władysław Kosiniak-Kamysz wspominał też wielokrotnie o Ukrainie, mówił, że jej wspieranie jest w interesie Polski. Nawiązał w ten sposób do ostatnich doniesień o przekazaniu sprzętu sąsiadom.
1: Przez niemal 2 miesiące mieszkańcy Żołędowa w województwie kujawsko-pomorskim mogli korzystać z wody skażonej ołowiem. Przekroczenie norm wykazały rutynowe badania, jednak informacja o zagrożeniu dotarła do gminy z opóźnieniem. Jak do tego doszło, ustalał nasz reporter Michał Krasoń.
4: Jak usłyszałem od wójta gminy Osielsko, próbki pobrano 5 maja. Na wyniki rozszerzonych ekspertyz trzeba było czekać aż do 25 maja, a 2 dni później trafiły one do sanepidu. Wójt twierdzi, że właśnie wtedy przeoczono informację o przekroczeniu poziomu ołowiu. Nie wiadomo, co dokładnie zawiodło, wyjaśni to teraz powiatowy inspektor sanitarny w Bydgoszczy. Dopiero na początku tego miesiąca gmina wyłączyła ujęcie z eksploatacji. Sieć przepłukano, a mieszkańcy korzystają teraz z wody z innych ujęć. Urząd zamierza zakwestionować wyniki majowych badań. Według wójta próbkę pobrano nie z bieżącej wody, ale z przyłącza, w którym przez kilka miesięcy woda zalegała. Jego zdaniem mogło to wpłynąć na wynik badania.
0: Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja w pogodzie. Na razie od samego rana w Toruniu nieco chłodniej, tak nawet jesiennie byśmy mogli powiedzieć. 12, 13, 14 stopni to w tych pierwszych godzinach dnia. Później w maksymalnie najcieplejszym momencie tej środy termometry pokażą 20 stopni Celsjusza w Toruniu. Pojawią się chmury, ale też powinny pojawić się przejaśnienia. Na razie szanse na opad deszczu są mniejsze niż wczoraj, no ale niestety dość mocny wiatr ten będzie towarzyszył nam przez cały dzień. Budzimy się razem od samego rana, a wiem, że będzie to wspaniały dzień, ponieważ dużo manifestuję i przesyłam wam bardzo dużo dobrej energii. Oliwia Ciszewska, zapraszam na dzisiejszy poranek. Narcotic Trust, I Like It, na początek.

dla małej Oliwki był to po prostu kawałek z ulubionego musicalu, a tak naprawdę John Travolta, Olivia Newton-John i cała ekipa musicalu Grease, You're the one that I want, na dobry początek dnia w Radiu Gra. A już za chwilę zerkniemy sobie do naszego kalendarza, bo kolejne wspaniałe święto nietypowe przed nami.

wakacyjne rano i dobrze. Tak jak obiecywałam, patrzymy sobie, co się dzieje 8 lipca w kalendarzu, bo oczywiście mamy pełno imienin. Weronika, Sylwia, Zenon, Aleksander, Adrianna, Mikołaj, Łucja i Róża. To między innymi wy świętujecie dzisiaj swoje imieniny, a naprawdę świętujecie w dość pokaźnym gronie. Co ciekawe, dzisiaj także nietypowe święto. Dzień chodzenia do pracy inną drogą. No jeżeli komuś zmienią trasę autobusu, tramwaju albo po prostu zaśpi, to niewykluczone, że dzisiaj pójdzie nieco inną drogą do pracy.

każdą minutą na antenie Radia Gra. Ta środa brzmi coraz lepiej. Budzimy się, jak i wszystkich mieszkańców Torunia. Mam nadzieję, że ten dzień pomimo zmiennej pogody będzie dla Was kolorowy. A jeżeli za mało Wam kolorów, to słyszałam, że nowy merch Torunia, czyli oficjalne bluzy i torby, są naprawdę w wielu kolorach dostępne. Szczegóły w Ośrodku Informacji Turystycznej przy ulicy Szerokiej oraz w postach na Instagramie i Facebooku. Jeżeli potrzebujecie bluzy, to może spodoba Wam się taka dumnie reklamująca nasz Toruń. Radio

0: David Guetta na nowo pokazał nam ten utwór Milky, Just the Way You Are, a do godziny 7 na naszej antenie zaśpiewa nam jeszcze Jennifer Lopez, ale nie będzie ona sama, bo pojawi się także Kaja. To wszystko w Radiu Gra jeszcze przed 7.
1: Reklama. Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Media Expert, taniej
4: masz. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
6: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet. Z pasji do rozwoju. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Biznes z milionowymi obrotami do wynajęcia lub sprzedaży. Pilnie z powodów rodzinnych wydzierżawię lub sprzedam dochodowy market mini Mrówka koło Ciechocinka. 12 lat sukcesu, stała baza klientów i doskonała lokalizacja. W ofercie pełna nieruchomość, wyposażenie, urządzenia oraz dostęp do profesjonalnego zespołu pracowników. Cena 5000 zł za dzierżawę. Wartość magazynowa 1 000 000 zł. Zadzwoń teraz 500-271-200. Powtórzę 500-271-200.
14: Rusza 8. edycja konkursu Najlepszy terapeuta zajęciowy województwa kujawsko-pomorskiego. Do 15 lipca przedstawiciele placówek reintegracji zawodowej i społecznej, pomocy społecznej, oświatowych, opieki zdrowotnej, sanatoriów, ośrodków rehabilitacji mogą zgłaszać kandydatów do nagrody indywidualnej lub zespołowej. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
15: Zapraszam, Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
16: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
17: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest firma Air Masters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
0: sprawdzamy, jak wygląda sytuacja w pogodzie. Na razie od samego rana w Toruniu nieco chłodniej, tak nawet jesiennie byśmy mogli powiedzieć. 12, 13, 14 stopni to w tych pierwszych godzinach dnia. Później w maksymalnie najcieplejszym momencie tej środy termometry pokażą 20 stopni Celsjusza w Toruniu. Pojawią się chmury, ale też powinny pojawić się przejaśnienia. Na razie szanse na opad deszczu są mniejsze niż wczoraj, no ale niestety dość mocny wiatr, ten będzie towarzyszył nam przez cały dzień.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
18: To jest Radio Gra.

0: hity pełne słońca jeszcze przed godziną siódmą na antenie Radia Gra Toruń. A teraz ważne informacje dla wszystkich podróżujących komunikacją miejską, bo już od jutra zmiany w kursowaniu linii autobusowych 121, 122, 123 i 124. To wszystkie linie jadące w kierunku Lubicza i Obrowa, będą one kursowały objazdem. Od pętli Rubinkowo Park and Ride autobusy pojadą ulicami Szosa Lubicka i Ligi Polskiej z pominięciem przystanku Wyszyńskiego. Zatem jeszcze dzisiaj normalnie, ale już od jutra na Wyszyńskiego nie czekamy. Trasa przejazdów autobusów w kierunku Torunia pozostaje na szczęście bez zmian.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: dobrym rytmie zbliżamy się już do godziny 7:00. Kolejne informacje, prognoza pogody, a także informacje astrologiczne, bo jak zwykle po 7:00 pojawi się także horoskop na naszej antenie. Ja już nie mogę się doczekać. Zostańcie blisko radia.
1: Radio gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
7: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
8: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
9: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę, a 10 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre 7,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Po reklamie.
0: Mamy środę, 8 dzień lipca w kalendarzu i godzinę 7 na zegarach. Czas na raport Radia Gra.
14: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. Uwaga mieszkańcy, będzie przerwa w dostawie ciepłej wody w Toruniu. Pracę zaplanowano 15 lipca, w środę za tydzień, w godzinach od 9 do 17. W tym czasie ciepła woda nie będzie dostępna dla odbiorców we wschodniej i centralnej części miasta. Co jest przyczyną?
15: Okres letni w elektrociepłowniach, także i w naszej, w PGE Toruń, to czas przygotowań do kolejnego sezonu grzewczego i będziemy prowadzili prace remontowe. Zostały one podzielone na 2 etapy i będą one wymagały krótkotrwałego wyłączenia źródła ciepła. Oznacza to krótkotrwałą przerwę w dostawach ciepłej wody.
14: Mówiła nam Julita Karpińska z biura prasowego PGE Toruń.
16: O tym się mówi w Toruniu.
14: Ciągle aktualny jest apel starostwa powiatowego w Toruniu dotyczący sytuacji w okolicach Chełmży i gminy Łysomice. Z jednego z gospodarstw uciekło stado byków. Służby odławiają zwierzynę. Przypominają, by w przypadku zauważenia bydła nie zbliżać się do zwierząt, unikać hałasu, na lokalnych drogach poruszać się ze szczególną ostrożnością. Wracamy do Torunia. Drobne, ale ważne zmiany dla rowerzystów. Drogowcy zdecydowali o przywróceniu starej organizacji ruchu na rynku staromiejskim. Rowerzyści ponownie będą korzystać z przejazdu przez północną, południową i wschodnią pierzeję rynku oraz przyległe do nich ulice. Ograniczenia będą utrzymane jedynie na odcinku wschodniej pierzei w rejonie Kwieciarni.
1: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
14: Teraz w porannym raporcie informacje ze świata. W Europie powstanie centrum serwisowania pocisków do systemów Patriot. Pierwszy dzień szczytu NATO w Ankarze przyniósł nowe umowy zbrojeniowe dla Polski. Co daje nam to porozumienie?
16: A dzięki niemu będzie można łatwiej i szybciej produkować i serwisować pociski, które są kluczowym elementem nie tylko polskiej, ale europejskiej obrony powietrznej. Przypomnę, że pociski są amerykańskie i są używane do systemów przeciwlotniczych Patriot. Takich samych używa też Ukraina, broniąc się przed rosyjskimi nalotami.
14: Mówił Michał Radkowski.
17: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
14: Zapraszam na raport sportowy. Szwajcaria jako ostatnia melduje się w ćwierćfinale piłkarskiego mundialu. Po 120 minutach bez bramek Helweci pokonali Kolumbię 4-3 w serii rzutów karnych. Szwajcarzy po raz pierwszy od 72 lat zameldowali się w najlepszej ósemce mistrzostw. Ich kolejnym rywalem będzie Argentyna, która wróciła wczoraj z egipskiego piekła. Nadal marzy o obronie tytułu. Mistrzowie świata przegrywali do 79 minuty z Egiptem już 0-2. Potem rozpoczął się jeden z najbardziej spektakularnych powrotów tego mundialu. Argentyna zdobyła 3 bramki i wygrała 3-2. W najlepszej ósemce także Francja, Maroko, Norwegia, Anglia, Hiszpania i Belgia. Dzisiaj na mundialu przerwa. O awans do półfinałów reprezentacje powalczą od jutra.
17: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
14: Przejaśnienia w pierwszej części dnia, dużo chmur i możliwe opady deszczu w drugiej części środy. Takie są prognozy synoptyków dla Torunia. Dzisiaj momentami znowu może nieco silniej powiać i ten wiatr obniży temperaturę odczuwalną. W najcieplejszym momencie termometry pokażą w Grodzie Kopernika 20 stopni.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
0: Poranne obrazki w telewizji pokazują mi sztorm na morzu. Na szczęście u nas nieco spokojniej, tym możemy się chociaż pocieszać od samego rana. Oliwia Ciszewska, zapraszam, kolejna godzina przed nami. A zaczynamy ją razem z Ace of Base, All That She Wants, już teraz w Radio Gra.

0: ciągnie do ciebie.
1: Vito, Zalia i Igor Herbut, nareszcie, no nareszcie nadszedł ten moment, możemy zerknąć sobie do naszego horoskopu, bo kosmos na środę radzi nam, abyśmy byli szczerzy. Nie chowamy dzisiaj urazy, czasem lepiej jest powiedzieć krótko o tym, co nas boli, no i wrócić do swoich obowiązków. Zodiakalnego wodnika nic przy środzie nie zatrzyma, pewność siebie zaprowadzi go naprawdę daleko, podobnie jak zresztą zodiakalne ryby. Te skupią się bardziej na swoich obowiązkach, ale też nie dadzą sobie w kaszę dmuchać. Trzeba znać swoją wartość. No i mieć świadomość, że już dzisiaj środa, więc zaczynamy powoli rozbieg w kierunku weekendu.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: hity pełne słońca, lecimy dalej, bo kolejny piękny dzień na mundialu za nami. Po emocjonującym poniedziałku mieliśmy pełen emocji wtorek, a najbardziej wszystkie oczy zwrócone były wieczorem na mecz Argentyna-Egipt, który na początku był niby przesądzony, a tu proszę, Egipt prowadził z Argentyną 2-0 aż do 79 minuty, ale mistrzowie świata wrzucili szósty bieg i ostatecznie zwyciężyli 3-2, odwracając tym samym wynik w zaledwie kilkanaście minut. No, mecz mundialu, tak mówią. A tymczasem 11 dni do końca mistrzostw. Mam nadzieję, że będzie już tylko lepiej.
1: Reklama. Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
5: I pomysłów.
4: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
5: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
4: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
5: Pelet oraz węgiel.
4: I wiele innych produktów.
5: Młyniec Skład Budowlany.
4: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
6: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy?
7: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
8: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
9: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
10: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
11: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
12: Bo jest tu Politechnika.
13: Bo jest Politechnika Bydgoska.
14: Bo jest Politechnika Bydgoska.
15: Politechnika Bydgoska.
16: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
17: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
18: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
19: Klinika Gruszka w Gnieźnie od lipca oferuje badanie rezonansem magnetycznym dla dorosłych i dzieci od lat 10. Gniezno, ulica Koszarowa 3B przez 4. Telefon 61 200 30 30. Klinikagruszka.com.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Uwielbiam spacerować po Toruniu. Och, tyle zieleni w samym centrum miasta.
2: To prawda. Sprawia, że nasze miasto jest jeszcze piękniejsze i przyjazne mieszkańcom.
1: Prezydent miasta Torunia zaprasza do wzięcia udziału w głosowaniu na Zielony Ogródek Toruńskiej Starówki.
2: Odbywa się ono na stronie Gra FM i potrwa do 20 lipca.
1: Razem twórzmy piękną i zieloną Toruńską Starówkę.
3: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Gra.

wakacyjne rano i dobrze, budzimy cały Toruń na 88 i 8 FM. No, budzimy szczególnie tych, którzy muszą wstawać, bo jeżeli macie wolne, to wspaniałych snów wam życzę. Może nawet takich, które mieliśmy wczoraj na jawie w Toruniu, ponieważ informowaliśmy was o wielkiej ucieczce byków. Doszło do niej w okolicach Chęży, uciekło bydło rasy francuskiej, słynącej z wysokiej jakości mięsa. No i muszę przyznać, jak usłyszeliśmy o tym w redakcji, to troszkę się uśmiechnęliśmy. Mam nadzieję tylko, że wszystkie byczki bezpiecznie wróciły do właściciela. Zatem wielka bycza ucieczka już za nami, ubarwiła nam wtorek. Co się wydarzy dzisiaj w Toruniu? No, dzień jest jeszcze młody.

0: David Guetta, Alok i Stick Figure, Run Run River. To już teraz wybrzmiało na antenie Radia Gra, a przed nami, proszę bardzo, patrzę dalej. O, pojawi się między innymi Doda ze swoim pamiętnikiem. No to sobie wspólnie posłuchamy. To jeszcze przed godziną ósmą.
1: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
2: Biznes z milionowymi obrotami do wynajęcia lub sprzedaży. Pilnie z powodów rodzinnych wydzierżawię lub sprzedam dochodowy market mini Mrówka koło Ciechocinka. 12 lat sukcesu, stała baza klientów i doskonała lokalizacja. W ofercie pełna nieruchomość, wyposażenie, urządzenia oraz dostęp do profesjonalnego zespołu pracowników. Cena 5000 zł za dzierżawę. Wartość magazynowa 1000 zł. Zadzwoń teraz 500-271-200. Powtórzę 500-271-200.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
6: Citroen. Po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
8: Przejaśnienia w pierwszej części dnia, dużo chmur i możliwe opady deszczu w drugiej części środy. Takie są prognozy synoptyków dla Torunia. Dzisiaj momentami znowu może nieco silniej powiać i ten wiatr obniży temperaturę odczuwalną. W najcieplejszym momencie termometry pokażą w Grodzie Kopernika 20 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
9: To jest Radio Gra.

0: Może teraz mam ją.
1: W takim rytmie mija nam środowy poranek w Toruniu. Ciekawa jestem, czy książki wybieracie raczej o poranku, na przykład w drodze komunikacją miejską do pracy, czy raczej wieczorem. No, a skoro o książkach mowa, to polecamy szczególnie książkę naszego toruńskiego autora, której akcja również tutaj u nas się odbywa, bo do księgarni w całej Polsce już trafiła najnowsza powieść kryminalna Roberta Małeckiego, Krótka noc, długi krzyk. Brzmi znajomo? No może dlatego, że akcja dzieje się w wieżowcu przy Łyskowskiego 26. Tak, tutaj u nas. No ciekawa jestem, jak lektura, czy już się podoba. Może ci, którzy mają zbyt bujną wyobraźnię, nie powinni jej na razie czytać, no szczególnie nie wieczorami. Tak, żeby nie było strachu później w trakcie spacerów.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Właśnie najbardziej lubię o poranku, że ten czas mija naprawdę szybko, a ja mogę sobie przyjemnie słuchać muzyczki i spędzać z wami kolejny wspaniały początek dnia. Środa, zbliżamy się już do godziny 8, a wraz z nią kolejne informacje na naszej antenie. Będzie także trochę o pogodzie.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama.
1: Jest rok 1886. Karl Benz patentuje pierwszy samochód. Jest rok 1966. Tadeusz Frelik otwiera pierwszy warsztat samochodowy w Toruniu. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Grupę Frelik tworzą ludzie z wizją i pasją. Od 60 lat budujemy markę opartą na zaufaniu, jakości i relacjach. Odwiedź nasze salony Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy i przekonaj się, że auto Frelik to nie tylko motoryzacja, ale przede wszystkim ludzie.
3: Wakacje trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Rusza 8. edycja konkursu Najlepszy terapeuta zajęciowy województwa kujawsko-pomorskiego. Do 15 lipca przedstawiciele placówek reintegracji zawodowej i społecznej, pomocy społecznej, oświatowych, opieki zdrowotnej, sanatoriów, ośrodków rehabilitacji mogą zgłaszać kandydatów do nagrody indywidualnej lub zespołowej. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
6: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
7: Internet bez limitu przez pół roku. W Play na kartę nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
2: Po reklamie.
0: Na zegarach już godzina 8, czas sprawdzić, co się wydarzyło wokół nas. Zapraszam na raport Radia Gra.
9: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na poranny raport. AZS UMK Toruń bije na alarm. Wioślarze mają problem z wodowaniem łodzi. To przez szlam gromadzący się w zatoce, gdzie startują treningi. Więcej o tej sprawie wie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
10: Sportowcy podkreślają, że oznacza to brak możliwości normalnego treningu. Zatoczka wymaga efektywnego bagrowania, a nie pozornych prac. AZS zaznacza, że problem tak naprawdę istnieje od lat, ale w ostatnich sezonach sytuacja dramatycznie się pogorszyła.
9: Kasiu, zawodnicy czekają na reakcję.
10: Wiem, że miasto rozważa wydłużenie pomostu tak, by ułatwić wioślarzom bezpośrednie zejście do wody z pominięciem zatoczki. Jeśli chodzi o problemy z wodą, to leży to w zakresie działań Wód Polskich. Kontaktowałam się z instytucją, która przygląda się sprawie. Czekam na odpowiedź.
9: Jeśli jesteśmy nad rzeką, dodajmy, że dzisiaj stan wody Wisły w Toruniu wynosi 90 cm. Za kilka dni może się jeszcze obniżyć o kolejny centymetr. Kilka dni temu byliśmy blisko rekordowego minimum. Najniższy odnotowany stan wody w Toruniu wyniósł we wrześniu rok temu 85 cm. W ubiegły weekend w Toruniu było 86.
11: O tym się mówi w Toruniu.
9: Apel do kierowców: przestrzegajcie przepisów na starówce. Służby skrupulatnie walczą z osobami, które zostawiają auta gdzie popadnie. Tylko w poprzedni weekend przeprowadzono w strefie UNESCO 166 interwencji, wystawiono 80 mandatów, założono ponad 40 blokad na koła.
11: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
9: Teraz w porannym raporcie informacje ze świata. Prezydent USA Donald Trump wydał rozkaz przeprowadzenia serii ataków na Iran. Do uderzeń doszło w nocy. Dowództwo centralne USA tłumaczy, że to odpowiedź na zaatakowanie statków w cieśninie Ormus.
12: Komentatorzy zwracają uwagę, że czas może nie być przypadkowy. Dziś Trump będzie o Iranie rozmawiał z sojusznikami z NATO. Wiadomo, że zaatakowano irańskie systemy obrony przeciwlotniczej, systemy monitorowania wybrzeża, wyrzutnie pocisków ziemia-powietrze, stanowiska przeciwokrętowych, pocisków manewrujących, bazę wykorzystywane do uruchamiania dronów oraz obiekty infrastruktury portowej.
9: Mówił Paweł Żuchowski.
7: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
9: Czas na raport sportowy. Na początku tenis. Zaglądamy na trawiaste korty Wimbledonu. W półfinale wielkoszlemowego turnieju melduje się lider rankingu Jannik Sinner. Włoch pokonał w trzech setach Jana Lenarda Struffa. W półfinale też doświadczony Nowak Dziokowicz. Serb po 5 godzinach i 15 minutach pokonał Felixa Auger-Aliassime 3-2. W półfinale wśród pani jest Coco Gauff. Tenisistka z USA wygrała z rodaczką Jessicą Pegulą 4-6, 6-3, 6-3. Gauff w półfinale zagra z Karoliną Muchową, która w dwóch setach pokonała Naomi Osaka. I jeszcze piłka nożna. Jakub Kamiński, oficjalnie zawodnikiem Benfiki Lizbona. Klub z portugalskiej stolicy potwierdził transfer reprezentanta Polski, który podpisał kontrakt z klubem do 2031 roku. Benfica za Kamińskiego miała zapłacić około 20 milionów euro.
7: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
9: 20 stopni pokażą w najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu. Temperaturę odczuwalną może jednak obniżać wiejący momentami silniej wiatr. W drugiej części środy na toruńskim niebie mają dominować chmury i wtedy w Grodzie Kopernika ponownie może popadać. Warunki biometeo są dzisiaj niekorzystne.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
0: Nastrajamy się pozytywnie na tę środę. W końcu już środek tygodnia, czyli tylko czwartek i piątek, no i ponownie weekendzik. Cieszymy się, wchodzimy w godzinę ósmą niezwykle dobrym kawałkiem. Idealny do śniadania, idealny do kawusi, strachy na lachy. Dzień dobry, kocham cię. Oliwia Ciszewska, gramy.

0: Mundialowa Szakira za nami, a przed maturzystami najważniejszy dzień, bo to właśnie dziś, już za chwilę, już o godzinie 8:30 Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje wyniki matur. Każdy, i nie tylko oni, ale również ich rodzice, zobaczą ogólny wynik, procenty, ale też szczegółową punktację za poszczególne zadania. Dzisiaj można będzie również odebrać świadectwo maturalne ze szkoły, a potem dla wielu zaczyna się najdłuższy urlop życia, czyli wakacje przed studiami albo pracą. Chociaż obawiam się, że część absolwentów mogło już zapomnieć hasła do systemu, trzeba będzie je sobie przypomnieć. No a od maja ich jedynym obowiązkiem jest odpoczynek przed zbliżającymi się przynajmniej 30 latami pracy.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Dr. Alban, Sing Alleluja. Takie hity pełne słońca na antenie Radia Gra. A teraz dobre wieści dla tych, którzy marzą o wycieczce, na przykład do Szwecji, ale na samą myśl o samolocie zaczynają mocniej ściskać podłokietniki. Z Gdańska ruszyło nowe, bezpośrednie połączenie poromowe do szwedzkiego Karlshamn. Rejsy odbywają się 6 razy w tygodniu, a podróż trwa około 13 godzin. To nowe połączenie ma też ułatwić podróże do południowej Szwecji, a także dalej w kierunku Danii i Norwegii. No i widzicie sami, taka świetna alternatywa dla samolotu. Owszem, zamiast nieco ponad godziny w powietrzu czeka nas jakieś 12 godzin więcej na morzu, ale za to można spokojnie obejrzeć kilka filmów, nadrobić serial, zdrzemnąć się, zjeść kolację, śniadanie i dopiero wtedy dopłynąć do Szwecji.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
4: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
5: Wiadomo, że niskie ceny i świeże

0: Kraina Mięs 4,99 za kilogram oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
2: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Po reklamie.
11: Słuchasz, Radia Gra.

0: Oskar Cyms zaśpiewał Chyba mi lżej, bo jesteś. A nam w Toruniu będzie nieco lżej, ponieważ taksówki wracają na toruńską starówkę. Miasto zdecydowało się przywrócić taksówkom możliwość wjazdu na wybrane ulice w centrum. To efekt licznych głosów od kierowców, hotelarzy, no i oczywiście pasażerów, którzy zwracali uwagę, że z walizkami trzeba było pokonać spory kawałek na piechotę. Zmiany mają wejść w życie w drugiej połowie lipca i ułatwią dojazd m.in. pod hotele oraz miejsca noclegowe, czyli wszystko wraca na właściwe tory, a właściwie to na właściwe ulice. Teraz walizki w Toruniu znów będą jeździć taksówką, zamiast urządzać sobie piesze pielgrzymki po bruku.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Ciekawa jestem, co tam teraz wlatuje. Śniadanko, kawusia, herbatka, czy może dobre, słodkie ploteczki do tej kawy? I Can Wait na antenie Radia Gra to wybrzmiało przed chwilą, a przed nami muzycznie jeszcze m.in. Celine Dion, a także nieco bardziej po polsku Trips i Kubańczyk. Zatańczysz ze mną.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expo.

0: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
1: Co druga osoba w tej auli ma wypieki. Chcecie mi coś powiedzieć?
2: Ale my naprawdę nie ściągamy, panie profesorze.
1: Chodzi mi o te wypieki.
2: A, ha, ha, w Piekusiu znowu mają super promocje.
1: Skoro nie ściągacie, to ja wyskoczę na chwilę. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie jagodzianki za 10 zł i chleb dla ciebie za 3,99. Zapraszamy.
3: Eleganckie albo codzienne. Kolorowe lub jednolite. Ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera. Tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy.
4: Masz pomysł na sesję? Stwórz ją w HA Studio na Trójskim Jarze. Czekają na Ciebie dwa nowoczesne studia fotograficzne, mnóstwo stylowych dodatków i profesjonalne oświetlenie, które pozwoli zrealizować każdą kreatywną wizję. Tworzysz content, budujesz markę osobistą lub chcesz mieć wyjątkowe zdjęcia? To miejsce dla Ciebie. Rezerwacje. Wygodnie przez Booksy lub Instagram. Wkrótce zapraszamy także na drzwi otwarte. Szczegóły pojawią się niebawem. Więcej informacji na haastudio.eu.
5: Znowu muszę się zająć windykacją.
6: To coś z indykiem?
5: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
6: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
7: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Biznes z milionowymi obrotami do wynajęcia lub sprzedaży. Pilnie z powodów rodzinnych wydzierżawię lub sprzedam dochodowy market mini Mrówka koło Ciechocinka. 12 lat sukcesu, stała baza klientów i doskonała lokalizacja. W ofercie pełna nieruchomość, wyposażenie, urządzenia oraz dostęp do profesjonalnego zespołu pracowników. Cena 5000 zł za dzierżawę. Wartość magazynowa 1000 zł. Zadzwoń teraz. 500-271-200. Powtórzę. 500-271-200.
11: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
12: Po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
14: 20 stopni pokażą w najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu. Temperaturę odczuwalną może jednak obniżać wiejący momentami silniej wiatr. W drugiej części środy na toruńskim niebie mają dominować chmury i wtedy w Grodzie Kopernika ponownie może popadać. Warunki biometeo są dzisiaj niekorzystne.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
15: To jest Radio Gra.

0: Środa o poranku, tak nam przyjemnie mija przy hitach pełnych słońca. Nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała wam co nieco, co się dzieje w polskim showbiznesie, no bo zrobiło się głośno wczoraj, znowu o Skolimie, który nie zatrzymuje się w swoich biznesach, po perfumach, własnej kiełbasie, kosmetykach, no i stacji paliw, przyszła pora na bieliznę. Do sprzedaży trafiły bokserki i nie tylko, sygnowane marką artysty, a największą uwagę przyciąga napis na gumce tychże bokserek: wejdę, wyjdę, nawiązując do jednego z jego przebojów. Patrząc na tempo, w jakim Skolim poszerza swoją ofertę, można odnieść wrażenie, że wkrótce będzie można urządzić sobie całe życie pod jego marką. Zaczęło się od zapachu, potem była kiełbasa, teraz bielizna. No to do kompletu co? No może pościel i ręczniki, łóżeczko dla dziecka. No w końcu kolekcja musi być kompletna.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Domyślam się, że większość z was już jest w pracy, ale jeżeli dopiero planujecie wyjście po 9, to pamiętajcie, dzisiaj dzień chodzenia do pracy inną drogą. Warto sobie ją nieco ubarwić, może przejść się parkiem, a może po prostu nie wybierać samochodu, tylko przejechać się komunikacją miejską. Zawsze jest nieco ciekawiej. Za chwilę, godzina 9 i kolejny raport oraz prognoza pogody na antenie Radia Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Marian, Ty to lubisz taniej kupić, nie?
10: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
9: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
10: O, i to lubię najbardziej.
11: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
12: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. A na empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
13: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
14: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
15: Kto zwalcza ból?
16: Woltaren!
15: Kto?
17: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
19: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
20: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
19: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
20: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka?
19: 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
21: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne złoty 49 za kilogram. A pod udzie lub udo z kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
22: fresh. Po reklamie.
0: Mamy środę, 8 dzień lipca, godzina 9. Czas na kolejny raport Radia Gra.
1: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Jutro wejdą w życie duże zmiany dla kierowców z Torunia. Trwa modernizacja torowiska tramwajowego. Rozpoczyna się kolejny etap remontu. Od jutra do 18 lipca inaczej będziemy jeździć przez skrzyżowanie Konstytucji 3 Maja i kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zamknięty będzie przejazd przez to skrzyżowanie dla jadących od szosy lubickiej. A to tylko jedna z kilku zmian, o których szczegółowo piszemy na stronie Gra FM.
2: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
1: Trwają także remonty w elektrociepłowni PGE Toruń, mające na celu przygotowanie instalacji do kolejnego sezonu grzewczego. To oznacza przerwę w dostawie ciepłej wody.
16: 15 lipca w godzinach od 9 do 17 będzie ta przerwa, chociaż będziemy oczywiście starali się, żeby ją maksymalnie skrócić. Będzie ona dotyczyła osiedli na Skarpie, Rublinkowo, Mokre, Jakubskie Przedmieście, Jar, Starówka, osiedle Młodych, Chełmińskie Przedmieście, osiedle Tysiąclecia.
1: Mówiła Julita Karpińska z biura prasowego PGE Toruń. Policjanci zapraszają na piknik. Wydarzenie już jutro od 11 do 15 na bulwarze w Toruniu. Program przejrzała Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
23: Na miejscu będą czekać radiowozy, motocykle, łodzie czy sprzęt techniki kryminalistycznej. Pojawią się też inne służby, wojskowi, strażacy czy ratownicy. Najmłodsi skorzystają m.in. z konkursów, miasteczka ruchu drogowego i symulatorów.
1: Kasiu, co ta impreza oznacza dla kierowców?
23: Odcinek bulwaru zostanie włączony od 8 do 17. Chodzi o fragment od Ślimaka Gatyńskiego do Łaziennej.
1: Teraz w raporcie informacje z Pomorza. W Krynicy Morskiej i Mrzeżynie z powodu wichury trzeba było ewakuować harcerzy. Obozy musiało opuścić 400 osób. Alerty drugiego i trzeciego stopnia przed silnym wiatrem dla północnej i północno-wschodniej części kraju będą obowiązywać do południa. Do odwołania zamknięto molo w Brzeźnie w Gdańsku, także molo w Kołobrzegu. Miejskie służby w Trójmieście, na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej apelują do mieszkańców i turystów o ostrożność.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
25: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Product, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
1: Sporo przejaśnień w pierwszej części dnia, sporo chmur po południu. Takie są prognozy pogody dla Torunia. W naszym mieście może dzisiaj pokrobić. Warunki biometeo będą niekorzystne. Termometry w najcieplejszym momencie pokażą 20 stopni. Uwaga na dość silny wiatr, który momentami może obniżać temperaturę odczuwalną.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
25: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Product, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
0: Dobrą rozgrzewkę mamy już za sobą. Wspaniałej środy Wam życzę na te kolejne godziny. Słyszymy się tradycyjnie już jutro z samego rana. Oliwia Ciszewska, do usłyszenia, pa, pa.

muzycznie. Możemy się troszeczkę cofać, możemy trochę wspominać. To Guru Josh Project Infinity 2008, ale tak życiowo idziemy do przodu, radiowo idziemy do przodu. Już po dziewiątej Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry, bardzo miło mi was witać. O tej porze dnia to są nieustające wakacje w Radiu Gra. Ja zostaję z wami do 13:00, no i muzycznie. Jeszcze trochę powspominamy, ale tematycznie będziemy z całą pewnością na bieżąco.

0: To są hity pełne słońca, to są hity pełne energii w Radiu Gra Toruń, Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat. A teraz, uwaga, sprawa bardzo, ale to bardzo ważna. Mamy apel starostwa powiatowego, naszego, toruńskiego, bo są zwierzęta, które przebywają na wolności, a nie powinny. Chodzi o bydło limuzynne, czyli byki bardzo drogiej rasy, bardzo ekskluzywne, można powiedzieć, które z jakiegoś powodu się spłoszyły i co tu dużo mówić, opuściły teren swojego gospodarstwa i po prostu nie ma ich tam, gdzie powinny być. Także dzwońcie śmiało na 112, jeżeli zobaczycie jakieś sporego rozmiaru zwierzaki, które popylają w nieznanym kierunku albo pasą się gdzieś spokojnie, a ewidentnie w tym miejscu paść się nie powinny. No i przy okazji, spokojnie, jeżeli dzisiaj na ulicach zobaczycie trochę więcej bydła, to może być to zupełnie normalne.
1: Radio Gra.
0: A jednocześnie życzę, żeby tego bydła za dużo na waszej trasie się nie pojawiało, bo jak się pojawi bydło, jakieś osły, barany różnego rodzaju na drodze na przykład, no to wiadomo, człowiek się tylko denerwuje niepotrzebnie.

0: Wyjątkowo zimny maj? Czy był wyjątkowo zimny? No do najcieplejszych też znowu nie należał, ale co o lipcu można powiedzieć? No, aktualnie też nas nie rozpieszcza, ani w jedną, ani w drugą stronę, raz za zimno, raz za gorąco. Jakaś stabilizacja by nam się przydała, prawda? Ale za chwilę będziemy sprawdzać, czy ta stabilizacja ma szansę nadejść. Najnowsza prognoza pogody już za parę chwil na antenie Radia Gra.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
4: Głodny? To dobrze! W Pigrze niedaleko Torunia czeka na Ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza Szkolna 10.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kogoś.
7: Zdrowit.
8: Zmywarka Boży za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
9: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na cztery koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
10: Po reklamie.
11: Sporo przejaśnień w pierwszej części dnia, sporo chmur po południu. Takie są prognozy pogody dla Torunia. W naszym mieście może dzisiaj pokrobić. Warunki biometeo będą niekorzystne. Termometry w najcieplejszym momencie pokażą 20 stopni. Uwaga na dość silny wiatr, który momentami może obniżać temperaturę odczuwalną.
12: Słuchasz Radia Gra.

0: Mam dla Was parę zaproszeń. Po pierwsze, zaproszenie na naszą stronę internetową. Tutaj możecie cały czas zgłaszać swoje rekordy, bo szukamy rekordowych wakacji. To nie muszą być najdroższe, najdłuższe, ale mogą być na przykład takie wakacje pod znakiem grzybobrania. Największy grzyb, jakiego w trakcie swojego urlopu znaleźliście. Albo największa lemoniada, jaką udało Wam się wypić za jednym zamachem. Wszelkie rekordy mogą trafić do naszego radia, a więc zaglądajcie na naszą stronę internetową. Tutaj czeka na Was taki formularz, który wypełniacie i chwalicie się swoim rekordem. Albo pobijcie jakiś rekord razem z nami. Jesteśmy otwarci na wszelkie tutaj propozycje. A poza tym zapraszam Was jeszcze na najnowszy raport, który punktualnie o 10 przedstawią nasi dziennikarze. To już za parę chwil. Nigdzie nie odchodźcie, koniecznie zostańcie blisko.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Garden Line 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Klinika Gruszka w Gnieźnie od lipca oferuje badanie rezonansem magnetycznym dla dorosłych i dzieci od lat 10. Gniezno, ulica Koszarowa 3B przez 4. Telefon 61 200 30 30. Klinikagruszka.com.
3: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
4: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
5: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
6: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
7: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
8: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
9: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
10: Bo jest tu Politechnika.
11: Bo jest Politechnika Bydgoska.
12: Bo jest Politechnika Bydgoska.
13: Politechnika Bydgoska.
14: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
15: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
0: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
16: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
17: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
16: Od poniedziałku do środy masło ekstra łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6 1,5-litrowych butelek. Kaufland. Po reklamie.
18: Zgodnie z obietnicą, punktualnie o 10 powracamy do Was z najnowszym raportem. Posłuchajcie.
19: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Na początku serwisu zaglądamy do Powiatowego Urzędu Pracy w Toruniu. W czerwcu odnotowano ponad 3400 osób bezrobotnych. To liczba nieco mniejsza w porównaniu do poprzednich miesięcy. Taka tendencja pojawia się co roku i jest związana z pracami sezonowymi. Osoby zarejestrowane w urzędzie są pod opieką doradcy do spraw zatrudnienia.
20: Taki doradca pomaga osobie w poszukiwaniu pracy, pomaga przy planowaniu też kariery. Jest tworzony indywidualny plan działania, w którym są zaplanowane dalsze kroki postępowania, aby jak najszybciej osoba wróciła na rynek pracy i jak najszybciej znalazła zatrudnienie.
19: Mówiła nam Wioletta Weroniecka, dyrektor PUP w Toruniu.
21: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
19: Trwają konsultacje dotyczące dzielnicy kreatywnej Iskra w Toruniu. W zajezdni przy Sienkiewicza ma powstać przestrzeń pełna sztuki, kultury, ale także gastronomii. Wasz głos ma znaczenie. Na stronie toruń.pl opublikowano specjalną ankietę. Swoje uwagi dotyczące projektu można wysyłać także na adres konsultacje@umtorun.pl. Zmieniamy temat. Andrzej Sapkowski pojawi się w Toruniu. Twórca Wiedźmina spotka się z fanami w ramach tegorocznego Kopernikonu, czyli festiwalu fantastycznego. gimnastyki. Wydarzenie odbędzie się w dniach od 18 do 20 września.
21: Wiadomości ogólnopolskie.
19: Dziś mamy poznać szczegóły rządowego planu na reformę ochrony zdrowia. Nad zmianami pracują minister zdrowia i przedstawiciele NFZ-u. Przed gmachem resortu pojawią się przedstawiciele związków zawodowych działających w ochronie zdrowia. Wczoraj domagali się spotkania z minister, ona jednak nie przyszła.
10: To lekceważące i nie tak powinien wyglądać dialog społeczny, ocenili związkowcy.
11: Tylko główny szef resortu może te informacje przekazywać, no to my chcemy tej rozmowy z głównym szefem.
10: Mówiła przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarki Położnych Krystyna Ptok.
19: Mówił Igor Skrzypek.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
19: Niekorzystne warunki biometeo, 20 stopni na termometrach w najcieplejszym momencie dnia, przelotne opady deszczu po południu. Tak prezentuje się prognoza pogody na środę w Toruniu. Dzisiaj znowu może silniej wiać, jutro ma być nieco cieplej, ale na horyzoncie na razie nie widać kolejnej fali letnich upałów.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
18: Dzień dobry, w środowe przedpołudnie po godzinie 10:00. Za nami prognoza pogody i nasz raport. Oczywiście takie pakiety informacyjne jeszcze dla Was na dzisiaj szykujemy. Ale szykujemy też przede wszystkim muzykę, która doda Wam trochę słońca, doda Wam trochę energii. To jest piękny przykład Kygo Khalidy Griffin.

0: to tak wakacyjnie. Bonnie M, Brown Girl in the Ring w Radiu Gratoruń. A teraz uwaga, mimo że wakacje mamy, no to zajmiemy się na moment jeszcze szkołą, bo poznaliśmy najlepszą szkołę w Toruniu, która najlepiej poradziła sobie na egzaminie ósmoklasista, w zasadzie którzy uczniowie najlepiej sobie na nim poradzili. Jesteśmy w top 15 w Polsce, co, umówmy się, jest bardzo dobrym wynikiem. A więc tak, mamy oficjalne wyniki testów, świetne rezultaty mamy przede wszystkim z języka angielskiego, troszeczkę gorzej polski, jeszcze kapkę gorzej matematyka, ale i tak mamy się naprawdę nieźle, bo teraz uwaga, gdzie są ci najlepsi z najlepszych? Uczniowie ze szkoły podstawowej Butterfly. Średni wynik z języka polskiego w tej szkole to 84%, z matematyki 95%, a z języka angielskiego aż 99%. Absolutna topka. Gratulujemy serdecznie, no i życzymy dalszych sukcesów, ale to na spokojnie, po wakacjach.
1: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
8: Słyszysz?

0: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na cztery koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
5: Po reklamie.
6: To jest radio.

0: Oby faktycznie tak było, oby nic nas nie zatrzymywało, chociaż wiadomo, może być różnie. Starship, Nothing Gonna Stop Us Now w radiu gra. Jak to będzie z tą pogodą? Czy ona będzie nam pomagała, będzie wiała w nasze żagle, będzie nas napędzała, czy no właśnie, raczej stopowała? To wszystko za moment sprawdzamy, podzielimy się z Wami tą najnowszą prognozą pogody.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
3: masz. Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Rusza 8. edycja konkursu Najlepszy terapeuta zajęciowy województwa kujawsko-pomorskiego. Do 15 lipca przedstawiciele placówek reintegracji zawodowej i społecznej, pomocy społecznej, oświatowych, opieki zdrowotnej, sanatoriów, ośrodków rehabilitacji mogą zgłaszać kandydatów do nagrody indywidualnej lub zespołowej. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
7: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
8: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
10: Po reklamie.
11: Niekorzystne warunki biometeo, 20 stopni na termometrach w najcieplejszym momencie dnia, przelotne opady deszczu po południu. Tak prezentuje się prognoza pogody na środę w Toruniu. Dzisiaj znowu może silniej wiać, jutro ma być nieco cieplej, ale na horyzoncie na razie nie widać kolejnej fali letnich upałów.
12: To jest Radio Gra. No.

0: Ju i Zaliado, póki się nie znudzisz w Radiu Gratoruń. Ten numer prędko nam się nie znudzi, ale co innego mogłoby nam się znudzić. Na przykład łamanie przepisów drogowych, to by było bardzo miło. Za nami kontrole parkowania na toruńskiej Starówce i teraz tak, statystyki nie są najprzyjemniejsze. 166 interwencji, 81 mandatów karnych, 44 blokady na koła, 13 pouczeń. No nie są to najlepsze statystyki, ale wierzę, że to tylko słońce nam po prostu jakoś tak przygrzało i teraz, kiedy temperatura jest trochę niższa, to że jakoś tak rozsądniej się zachowujemy na drogach.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama. Ale duża.
2: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: Klinika Gruszka w Gnieźnie od lipca oferuje badanie rezonansem magnetycznym dla dorosłych i dzieci od lat 10. Gniezno, ulica Koszarowa 3B przez 4. Telefon 61 200 30 30. Klinikagruszka.com.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
1: Po reklamie.
11: Już 11, a my już teraz podrzucimy Wam wszystkie najważniejsze informacje. Pora na raport.
12: Marta Manerowska, dzień dobry. Zapraszam na lokalny raport. Rusza remont mostu przez Drwęce w Kaszczorku. W pierwszym etapie zaplanowano wzmocnienie filarów, w kolejnym piaskowanie konstrukcji i wymianę elementów drewnianych. Przypomnijmy, że przeprawa została wyłączona z użytkowania ze względu na jej zły stan techniczny. Do przetargu zgłosiło się 7 firm. Zgodnie z umową prace powinny zakończyć się do końca listopada. Zmieniamy temat. W połowie lipca mieszkańcy wschodniej i centralnej części Torunia muszą przygotować się na przerwę w dostawie ciepłej wody. PGE Toruń prowadzi w elektrociepłowni prace remontowe, przygotowujące instalacje do kolejnego sezonu grzewczego.
13: Przepraszamy wszystkich mieszkańców za te nasze może działania niedogodności. To jest jedyny czas, kiedy możemy takie działania prowadzić i staramy się, żeby one trwały jak najkrócej. Z punktu widzenia nawet prawa nie możemy wyłączać w okresach sezonu grzewczego. Czas letni to czas, kiedy remontujemy zarówno sieci ciepłownicze na terenie miasta, wymieniamy i modernizacje właśnie już się rozpoczęły, ale też prowadzimy prace remontowe w źródle ciepła, czyli w naszej elektrociepłowni.
12: Mówiła Julita Karpińska z biura prasowego PGE Toruń.
14: Wiadomości ogólnopolskie.
12: Prawie 2/3 Polaków korzysta już ze sztucznej inteligencji w planowaniu podróży. Tak wynika z badań firmy Visa. AI to coraz częściej wirtualny przewodnik i agent turystyczny. Czy w związku z tym biura podróży są nam jeszcze potrzebne?
15: Oczywiście możemy mieć szereg rekomendacji z takich wyników wyszukiwania, ale powinniśmy zweryfikować to wszystko. I bardzo często ta weryfikacja i tak skieruje nas do biura podróży, bo ta oferta gdzieś musi być, czyli musimy ją od kogoś kupić.
12: Mówiła Anna Cichońska z Departamentu Planowania i Rozwoju Polskiej Organizacji Turystycznej. Dziś toruńskie termometry mają wskazać maksymalnie do 21 stopni Celsjusza, jednak przez silny wiatr odczuwalna temperatura może być trochę niższa. Na niebie raz słońce, raz chmury, tak to ma również wyglądać w kolejnych godzinach i niewykluczone, że będzie padał deszcz czy parasole, więc warto mieć pod ręką.
11: Mamy kilka chwil po 11:00. To cały czas nasze przedpołudniowe spotkanie. No i program Nieustające Wakacje, więc nakręcamy się na to, żeby lato było jak najpiękniejsze. Bo nawet jeżeli pogoda nie do końca dowozi, to my dowieziemy sobie doskonałą muzykę, hity pełne słońca i od razu zrobi się przyjemniej. Phil Collins, Two Hearts, Natalia Kawałek. Dzień dobry po 11:00.

0: To kombi i sen się spełni w Radiu Gra. I oby to was właśnie dotyczyło, drodzy tegoroczni maturzyści, bo tak jest, pewnie już wiecie, że o 8:30 dzisiaj rano zostały opublikowane dane Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i poznaliśmy wyniki tegorocznych matur. Każdy może się tam osobiście zalogować i sprawdzić, jak mu poszło. Jeżeli do tej pory nie mieliście odwagi, no to śmiało, dacie radę, sprawdzajcie, a ja podrzucę te oficjalne wyniki. A wyniki są całkiem niezłe, 81 z drobnym kawałeczkiem procenta tegorocznych maturzystów zdało wszystkie egzaminy. Jak co roku najgorzej poszła nam matematyka, no ale nie ma się co dziwić, matematyka ma to do siebie, że tak, no właśnie, średnio nam to zwykle szło. Angielski poszedł nam najlepiej, więc fantastycznie, congratulations, chyba tak mogę powiedzieć. Tym, którym do końca nie poszło, przypomnę, albo w zasadzie lekko sparafrazuję słowa pewnej piosenki, którą znacie zapewne doskonale: nie matura, a chęć szczera zrobi z ciebie milionera. No w dzisiejszych czasach bez matury milionerem jak najbardziej można zostać.
1: Reklama.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka, jedynie $8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid.
7: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 8 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Ale duża.
11: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
10: To co?
11: To do Media Expert.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
14: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
15: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
16: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Ty plus wyprzedaż na maksa w Carrefourze równa się wakacje w plenerze. Teraz wszystkie meble ogrodowe i rowery ze zwrotem 50% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 8 lipca. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.
14: Po reklamie.
17: To jest Radio Gra.

Dawid Podsiadło z numerem Sezon. Wakacyjny numer o złamanym sercu. No tak to się czasem w życiu układa. Ale mamy nadzieję, że wam się w życiu będzie dobrze układało. A żeby się dobrze układało, to czasem trzeba sobie troszeczkę pomóc. Bo umówmy się, my w Toruniu to tak średnio jesteśmy na bieżąco z tym, co się dzieje w górach i jak się w górach zachowywać. Dlatego bardzo przydatne potrafią być takie szkolenia jak to, które wydarzy się jutro o 19:00. Góry bez kontuzji w praktyce. Na arenie Toruń będzie można dowiedzieć się jutro czegoś więcej na temat poprawy sprawności fizycznej podczas górskich wojaży i będzie tutaj, słuchajcie, część praktyczna będzie o tym, jak wprawiać nasze ciała w ruch, żeby im się krzywda nie stała. To będzie fantastyczne spotkanie z fizjoterapeutką, która odpowie na wszystkie ważne pytania, no i przeszkoli nas od A do Z. Jeżeli marzy wam się wyprawa w góry, to naprawdę warto wcześniej zasięgnąć trochę wiedzy właśnie, żebyśmy z tych gór wrócili bezpiecznie. A więc jutro 19:00 Arena Toruń. Zaglądajcie, a wcześniej sprawdzajcie Facebooka, bo tutaj właśnie góry bez kontuzji w praktyce, takie wydarzenie i tam szczegóły na was czekają. Radio

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
6: Co druga osoba w tej auli ma wypieki. Chcecie mi coś powiedzieć?
7: Ale my naprawdę nie ściągamy, panie profesorze.
6: Chodzi mi o te wypieki.
7: A, ha, ha, w Piekusiu znowu mają super promocje.
6: Skoro nie ściągacie, to ja wyskoczę na chwilę.
8: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie jagodzianki za 10 zł i chleb dla ciebie za 3,99. Zapraszamy.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowi. Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
12: Masz furę, rozbiłeś furę z AC Link 4.

0: lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Dziś toruńskie termometry mają wskazać maksymalnie do 21 stopni Celsjusza, jednak przez silny wiatr odczuwalna temperatura może być trochę niższa. Na niebie raz słońce, raz chmury, tak to ma również wyglądać w kolejnych godzinach i niewykluczone, że będzie padał deszcz czy parasole, więc warto mieć pod ręką.
3: Słuchasz Radia Gra.

0: To numer, przy którym chce się trochę potupać, trochę poklaskać, no i pośpiewać takie piękne rzeczy. Chris Ria i Julia w Radiu Gra tuż przed godziną 12. Ale nie trzeba być ani Chrisem Rią, ani Julią, żeby móc posłuchać naszego najnowszego raportu. Wystarczy po prostu być blisko radia, a wy jesteście, więc zaraz usłyszycie wszystkie najważniejsze newsy. Bądźcie z nami.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
6: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
7: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
8: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
7: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
9: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
10: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
11: Bo jest tu Politechnika.
12: Bo jest Politechnika Bydgoska.
13: Bo jest Politechnika Bydgoska.
14: Politechnika Bydgoska.
15: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
16: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
17: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
18: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Eleganckie albo codzienne, kolorowe lub jednolite, ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera. Tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy.
20: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
21: Wiadomo, że niski

0: Ukraina Mięs 4,99 za kilogram oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Jak zawsze w samopołudnie mamy dla Was porcję najnowszych informacji, a więc 12 na zegarach. Zaczynamy raport.
3: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. AZS UMK Toruń bije na alarm. Wioślarze mają problem z wodowaniem łodzi. To przez szlam gromadzący się w zatoce, gdzie startują treningi. Więcej o tej sprawie powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
4: Sportowcy podkreślają, że oznacza to brak możliwości normalnego treningu. Zatoczka wymaga efektywnego bagrowania, a nie pozornych prac. AZS zaznacza, że problem tak naprawdę istnieje od lat, ale w ostatnich sezonach sytuacja dramatycznie się pogorszyła.
3: Dodajmy, że kilkanaście godzin temu AZS poinformował, że MOSiR przygotował przedłużenie trapu, dzięki czemu dostęp do pomostów i możliwość wodowania łodzi została teraz znacznie ułatwiona. Dziś także ma odbyć się spotkanie prezesa związku z wiceprezydentem Torunia na temat doraźnych, ale też i długoterminowych, związanych z poprawą możliwości korzystania z portu przystani Toruń działań. Zmieniamy temat i teraz przenosimy się na skarpę, bo jutro wejdą w życie zmiany dla kierowców. Chodzi o modernizację torowiska tramwajowego. Rozpoczyna się kolejny etap remontu. Od jutra do 18 lipca inaczej będziemy jeździć przez skrzyżowanie Konstytucji 3 Maja i Wyszyńskiego. Zamknięty będzie przejazd przez krzyżówkę dla jadących od szosy lubickiej. To jednak jedna z kilku zmian, o których szczegółowo piszemy na Gra FM.
5: Wiadomości ogólnopolskie.
3: Ponad 81% wszystkich tegorocznych absolwentów zdało maturę. Dane opublikowała właśnie Centralna Komisja Egzaminacyjna. Egzamin najlepiej poszedł licealistom.
6: Ich wynik to prawie 86%, a prawo do poprawki ma niespełna co dziesiąty. Trochę słabiej wypadli absolwenci techników. Maturę zdało niewiele, ponad 70% i prawie co piąty może poprawiać maturę w sierpniu. Jeżeli uczniowie mają prawo do poprawki, to dokumenty trzeba złożyć do 15 lipca, to pisemne oświadczenie albo do dyrektora szkoły albo do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
3: To była Magdalena Greinert.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma IceWind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
3: Dziś na niebie mieszanka słońca i chmury, tak to również ma wyglądać w kolejnych godzinach. Parasole dzisiaj zdecydowanie warto mieć pod ręką. Utrzyma się także ten silny wiatr, który będzie zwiększał nam odczucie chłodu. A jutro ma być trochę cieplej, do 23 stopni w naszym mieście.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma IceWind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
2: O pogodzie wiecie już wszystko, to może pora dorzucić trochę więcej słońca. Hity pełne słońca, takie dla Was mamy.
8: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do Ciebie i od dawna to wiem.
2: Męskie granie orkiestra po 12 w Radiu Gra.

0: Flames of Love, ogień miłości w Radiu Gra Płodzie jak najbardziej, a u nas no póki co no płoną kalendarze i powinny zapłonąć telefony też wszystkich tych, którzy chcą być na bieżąco i składać życzenia tym, którzy dzisiaj świętują. Jeżeli o imieniny chodzi, warto się dzisiaj odezwać do Elżbiety, Adriana i Prokopa. Jeżeli takich macie wśród swoich znajomych, to składajcie im najlepsze życzenia imieninowe. Jeżeli chodzi o najlepsze życzenia urodzinowe, to z tych znanych mamy na przykład Kevina Bacona. Prawdopodobnie nas teraz nie słucha, ale ten aktor właśnie obchodzi dzisiaj swoje kolejne urodziny, a z polskich gwiazd między innymi Wanda Kwietniewska, więc wybitna polska wokalistka, charakterna, Lombard, Wanda i Banda, no chyba nie trzeba tego nazwiska przedstawiać. Tymczasem warto przedstawić cechy osób urodzonych 8 lipca, bo to jest ciekawa mieszanka, ciekawy ładunek emocjonalny i charakterologiczny, bo natura człowieka, który przyszedł na świat 8 lipca, jest energiczna i ekspansywna, a jednocześnie są to osoby, które są zdolne do wielu ustępstw na rzecz innych, więc piękna jest to mieszanka i pięknie również składamy raz jeszcze życzenia od całej redakcji Radia Gra.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
5: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
6: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Z jazdą na rowerze to nigdy nie wiadomo. Albo będzie relaks, albo pod wiatr.
8: A ekstra pensja od Lotto będzie ci wjeżdżać na konto co miesiąc przez 20 lat. Graj w Maxi Pensję, by co miesiąc dostawać 50 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
9: A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
12: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
14: Aha.
15: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow!
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
18: Po reklamie.
19: ¿Qué es lo que estamos a rular? Y empezó el verano. ¡Fuego!
20: Słuchasz Radia Gra.

No i to się nazywa podejście do życia. All or nothing. Wszystko albo nic. Takie lekcje życia dała nam przed momentem Cher w Radiu Gra Toruń. A ja nie mam dla was lekcji, ale mam dla was propozycję integracji spaceru po Starówce z licencjonowanym przewodnikiem. I uwaga, jest to spacer absolutnie darmowy, a jest organizowany przez toruński oddział Stowarzyszenia Mieszkanicznik. Jeżeli chcielibyście dołączyć, to zaglądacie dzisiaj na godzinę 18 przed hotel Gromada. To jest Żeglarska 10, to tutaj w Toruniu ruszy taka fajna 3-godzinna wycieczka. Co jest ważne, podkreślam raz jeszcze, udział jest bezpłatny, ale trzeba wcześniej się zarejestrować tak, żeby ekipa wybierająca się na ten spacer wiedziała, czy będziecie, czy nie będziecie, ile osób przyjdzie, czy w ogóle ktokolwiek przyjdzie, więc polecam zaglądać na Facebooka. Integracja spacer po Starówce z licencjonowanym przewodnikiem. Tak nazywa się to wydarzenie na Facebooku, gdzie znajdziecie link do darmowych zapisów. Przypominam, dzisiaj o 18:00 bardzo fajny spacer was czeka, więc śmiało, nie dajcie się namawiać, po prostu się wybierzcie. Tym bardziej, że pogoda ma nam dopisywać.

0: 17 ja w Radio Gra. Fanom tej wokalistki i tego wyjątkowego głosu podpowiadam, Anastasia w tym roku wystąpi w Polsce. Myślę, że warto się zainteresować. Left Outside Alone, ten kawałek za nami, a przed nami m.in. prognoza pogoda, więc po raz kolejny narzucimy Was na mapy pogodowe i podpowiemy, co nas czeka w najbliższym czasie. Muzycznie czeka nas natomiast Enrique Iglesias, który zaraz po prognozie pogody zacznie śpiewać, a będzie śpiewał o tym, żeby trochę głośniej dać radio. Warto to zrobić, bo hity pełne słońca się szykują.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099.

0: Na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Klinika Gruszka w Gnieźnie od lipca oferuje badanie rezonansem magnetycznym dla dorosłych i dzieci od lat 10. Gniezno, ulica Koszarowa 3B przez 4. Telefon 61 200 30 30. Klinikagruszka.com.
2: Wakacje trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Po reklamie.
11: Dziś na niebie mieszanka słońca i chmury, tak to również ma wyglądać w kolejnych godzinach. Parasole dzisiaj zdecydowanie warto mieć pod ręką. Utrzyma się także ten silny wiatr, który będzie zwiększał nam odczucie chłodu. A jutro ma być trochę cieplej, do 23 stopni w naszym mieście.
12: Słuchajmy na radio.
13: To jest Radio Gra.

0: Ray cały czas śpiewa o poszukiwaniu męża i chyba nadal go szuka, ale jak znajdzie, to na pewno napisze o tym jakąś piękną piosenkę. Ray, where is my husband? To za nami w Radiu Gra i za nami też tak na dobrą sprawę niestety już program Nieustające Wakacje, ale jutro po 9:00 spotykamy się znowu. Tymczasem pięknie Wam dziękuję za dzisiaj. Natalia Kawałek, do usłyszenia jutro po 9:00 rano, a ja Wam życzę pięknego popołudnia, aby nam się dobrze wiodło w tę środę.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
0: Ale właśnie, z takimi hitami nie mamy wyjścia, musi być pięknie. MC Hammer to ode mnie na pożegnanie. Cześć raz jeszcze.

0: nocy pełne słońca.
1: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
11: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
12: Co kupiłaś?
11: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
12: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
13: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
14: Po reklamie.
15: To jest środa, 8 lipca, jest 13 w Radiu Gra, czas na kolejny raport.
16: Marta Manerowska, witam po południu i zapraszam. Na początku wracamy do tematu wątpliwości wokół pracy lekarzy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym na Bielanach w Toruniu. Przypomnijmy, na początku lipca Porozumienie Rezydentów zwróciło uwagę na braki kadrowe i nieprawidłowości w dokumentacji dotyczącej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Dzisiaj do sprawy odniósł się marszałek województwa Piotr Całbecki. Nazwał nieprawidłowości rzekomymi i dodał, że ataki na szpital na Bielanach są pozbawione sensu. Marszałek zaapelował, by nie ulegać hasłom, które demontują i destabilizują zaufanie do placówki. Opublikowano też film, który przedstawia pracę SOR-u od tak zwanej kuchni. Publikujemy ten film na Gra FM. Dodajmy, że czekamy także na wyniki kontroli, które zostały zapowiedziane w placówce na toruńskich Bielanach. Do tematu będziemy wracać. A teraz zaglądamy do Powiatowego Urzędu Pracy w Toruniu. W czerwcu odnotowano ponad 3400 bezrobotnych. To liczba nieco mniejsza w porównaniu do poprzednich miesięcy. W ubiegłym miesiącu zgłoszono też blisko 300 ofert pracy.
17: Jeżeli na stronie Urzędu Pracy jest jakaś oferta, którą osoba zarejestrowana jest zainteresowana, to w zależności od tego, czy jest to oferta otwarta, czy zamknięta, taka osoba może albo samodzielnie się skontaktować z pracodawcą, bo jest właśnie w ofercie podany na stronie numer telefonu do pracodawcy, lub musi się zwrócić do pracownika Urzędu Pracy, bo pracodawca życzy sobie kontakt za pośrednictwem urzędu.
16: Mówiła Wioletta Weroniecka, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Toruniu. Słuchacie raportu? Donald Trump zrywa porozumienie z Iranem. Po atakach z obu stron, do których doszło minionej nocy, amerykański przywódca nazwał Irańczyków chorymi ludźmi i dodał, że nie chce mieć już z nimi nic wspólnego. Trump nie szczędził też krytyki pod adresem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jestem bardzo zły na NATO, dokładamy do sojuszu o wiele za dużo pieniędzy, miliardy dolarów za dużo, to nie jest fair, mówił prezydent USA na wspólnej konferencji prasowej z szefem NATO.
18: Sponsorem prognozy
0: prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
16: Dziś toruńskie termometry mają wskazać maksymalnie do 21 stopni Celsjusza, ale przez utrzymujący się silny wiatr odczuwalna temperatura jest na pewno niższa. Jeżeli chodzi o sytuację na niebie, to mieszanka słońca i chmur, a parasole mogą się jeszcze dzisiaj przydać. Ciśnienie atmosferyczne może w ciągu dnia wzrastać.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
15: I już po 13, a jak tam po wczorajszych emocjach piłkarskich?
14: Argentyno! Argentyno! Co ty robisz?
18: Co ty robisz?
15: Oj, działo się, aż dziwne, że dziś wieczorem bez meczu czekamy na jutrzejsze pierwsze starcie ćwierćfinałowe. Mariusz Składanowski, dzień dobry.

Lost Frequencies, Are You With Me w Radiu Gra. No właśnie, czy jesteście ze mną? Pochmurne, bardziej jesienne niż wakacyjne popołudnie. No i ciekaw jestem, czy mieszkańcy gdzieś wyruszyli do ciepłych krajów, a może jesteście w domu, w pracy, na działce. Dajcie znać, gdzie słuchacie Radia Gra w to wczesne, środowe popołudnie. Darmowy SMS pod numer 3002. Przy okazji możecie też pozdrowić swoich najbliższych. A my wam do tego fajnie zagramy po przerwie Daria Zawiałow oraz Sugababes.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł.
3: How good is that?
2: Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz, co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
8: Citroen.
9: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal trzeci.
10: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

0: Eric Carmen, Hungry Eyes w Radio Gra. Choć pogoda nie zachęca dziś nawet do wyjścia z domu, a tym bardziej na wyjście na plażę, to upały wrócą prędzej niż później. O rozsądek i rozwagę i wybieranie strzeżonych kąpielisk. W związku z tym apelują także ratownicy WOPR Toruń. I przypominają, że w okolicach Torunia takie kąpieliska możemy znaleźć w Kamionkach Małych. Tu jezioro Kamionkowskie, w Chełmży, plaża miejska Ustronie, w Józefowie nad jeziorem Józefowo, czy w Osieku nad Wisłą. I przy okazji woprowcy dodają, że nawet wyśmienity sprzęt i opieka ratowników nie zastąpią zdrowego rozsądku.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: reklama.
1: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
4: Rusza ósma edycja konkursu Najlepszy terapeuta zajęciowy województwa kujawsko-pomorskiego. Do 15 lipca przedstawiciele placówek reintegracji zawodowej i społecznej, pomocy społecznej, oświatowych, opieki zdrowotnej, sanatoriów, ośrodków rehabilitacji mogą zgłaszać kandydatów do nagrody indywidualnej lub zespołowej. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
5: Zapraszam, Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
6: Eleganckie albo codzienne, kolorowe lub jednolite, ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera. Tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy.
7: Znowu muszę się zająć windykacją.
8: To coś z indykiem?
7: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
8: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
9: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Po reklamie. Dziś toruńskie termometry mają wskazać maksymalnie do 21 stopni Celsjusza, ale przez utrzymujący się silny wiatr odczuwalna temperatura jest na pewno niższa. Jeżeli chodzi o sytuację na niebie, to mieszanka słońca i chmur, a parasole mogą się jeszcze dzisiaj przydać. Ciśnienie atmosferyczne może w ciągu dnia wzrastać.

0: 6. Call My Name w Radiu Gra. Pochmurno i deszczowo, choć daleko jeszcze do rekordów świata w długości czy ilości opadów. Taki dobowy rekord odnotowano na świecie w Phoc Phoc na wyspie Reunion w marcu 1952 roku, gdzie w zaledwie 24 godziny spadła taka ilość deszczu, dokładnie 1870 mm, jaką Polska otrzymuje średnio przez cały rok. Mam nadzieję, że takie rekordy nam nie grożą. Bardziej prawdopodobne są kolejne rekordy ciepła. Kolejna fala upałów nadciąga nad Europę i ma dotrzeć także do Polski. A jakie są wasze rekordy? Jaką najwyższą temperaturę odnotowaliście podczas swoich wakacji? Niekoniecznie w Polsce. Pochwalcie się. Wejdźcie na stronę Gra FM do zakładki Rekordowe Wakacje, bo przez całe te wakacje szukamy naszych rekordowych słuchaczy.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: słońca.
1: Reklama.
2: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
3: I pomysłów.
2: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
3: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
2: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
3: Pelet oraz węgiel.
2: I wiele innych produktów.
3: Młyniec Skład Budowlany.
2: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
4: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
5: Co kupiłaś?
4: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
5: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
4: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
6: Słyszysz? To krasz od pierwszego chrupnięcia.

0: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
1: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
2: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
3: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
4: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
5: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
6: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
7: Bo jest tu Politechnika.
8: Bo jest Politechnika Bydgoska.
9: Bo jest Politechnika Bydgoska.
10: Politechnika Bydgoska.
11: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
12: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
13: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES do jazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
14: Po reklamie.
15: Jest 14, słuchajcie Radia Gra. Przed nami najświeższy raport z Torunia, kraju i świata.
16: Rozpoczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, dzień dobry ponownie. Zapraszam. Będą okresowe przerwy w dostawie ciepłej wody w Toruniu. Pierwszy etap prac zaplanowano na 15 lipca od 9 do 17. Utrudnienia dotkną mieszkańców osiedli na Skarpie, Rubinkowo-Mokre, Jakubskie Przedmieście, Jar Starówka, Osiedle Młodych, Chełmińskie Przedmieście i Osiedle Tysiąclecia. W sierpniu zaplanowano drugi etap robót.
17: W sierpniu to będzie jakby etap kończący tegoroczne prace i planowany jest w sierpniu. Jeszcze nie jesteśmy w stanie podać dokładnej daty, na pewno poinformujemy z dużym wyprzedzeniem naszych odbiorców i tu jeszcze raz przepraszamy za te niedogodności.
16: Mówiła Julita Karpińska z biura prasowego PGE Toruń. Zmieniamy temat. Toruńscy policjanci zapraszają na piknik. Wydarzenie odbędzie się jutro od 11 do 15 na Bulwarze Filadelfijskim. O szczegółach powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
18: Na miejscu będą czekać radiowozy, motocykle, łodzie czy sprzęt techniki kryminalistycznej. Pojawią się też inne służby, wojskowi, strażacy czy ratownicy. Najmłodsi skorzystają m.in. z konkursów, miasteczka ruchu drogowego i symulatorów.
16: Kasia, a co ta impreza oznacza dla kierowców?
18: Odcinek bulwaru zostanie włączony od 8 do 17. Chodzi o fragment od Ślimaka Gatyńskiego do Łaziennej.
19: Wiadomości ogólnopolskie.
16: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nadal ostrzega przed burzami i silnym wiatrem, szczególnie na północy kraju. W Tatrach natomiast możliwy jest śnieg. Najbliższe dni będą bardziej przypominać październik niż lipiec.
20: W Tatrach nawet do 100 km na godzinę, zwłaszcza w środę. No i sporo chłodzenie. Temperatura spadnie około 10 stopni. Na tych najwyższych wierzchołkach w środę i czwartek, czyli mówię o Rysach i Gerlachu, może być bliska zeru. Jeżeli dodamy do tego wiatr bardzo silny, to odczuwalna spadnie poniżej minus 10 stopni. No być może w środę pojawią się jakieś symboliczne opady śniegu na tych samych właśnie wierzchołkach najwyższych.
16: Informował synoptyk Paweł Parzuchowski.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
16: Przeplatanka słońca i chmur, na termometrach maksymalnie do 21 stopni, dość silny wiatr i opady deszczu. Tak może wyglądać sytuacja pogodowa w najbliższych godzinach w Toruniu. Jutro może być trochę cieplej, do 23 stopni i już raczej nie powinno padać.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
15: Chwila po 14, aż dziwne, że dziś w rozpisce mundialowej nie widnieje żaden pojedynek. Poznaliśmy już pary ćwierćfinałowe, no i okazuje się, że Europa rządzi. Na 8 drużyn 6 z Europy, do tego Maroko i Argentyna. Kto będzie mistrzem? Tego jeszcze nie wie nikt. My za to wiemy, że za chwilę u nas Justin Bieber i Nicki Minaj, później Electric Light Orchestra, Rock and Roll is King.

0: Papa Dance, nasz Disneyland. Tak, teraz można marzyć, czy wręcz realizować właśnie takie wakacyjne plany, a kiedyś pozostawała nam wyobraźnia, albo trzepak, albo piłka. Powspominajmy, jak to spędzało się wakacje w latach 90.
1: Ja siedziałem na Commodore C64 i wgrywałem gry z kaset magnetofonowych.
2: No na pewno się bawiło na czepaku ze znajomymi, w piłkę się grało na boiskach, no tak za dzieciaka bardziej. Ewentualnie jakieś plaże miejskie, coś takiego.
3: My kopaliśmy piłkę, a za bramki służyły nam garaże, które były ustawione obok siebie, a nie naprzeciwko, bo tak był skonstruowany nasz plac i dało się grać.
4: No i to były fajne czasy.
3: Dokładnie tak, wspominam je z sentymentem.
0: A teraz pewnie dzieciaki powiedzą, no jak to, na telefonie. Życzymy wam jednak wyjścia na zewnątrz bez względu na pogodę. W czasie deszczu to nieprawda, że dzieciaki się nudzą, to tylko te bez wyobraźni.

0: tanie ma.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Garden Line 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Hej, zwrotu mocni!
4: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji.
5: Zwracacie nas bez paragonu.
4: Puste i niezgniecione.
5: Nie trzeba nas myć!
6: Ale etykieta musi być.
4: Zwrotu mocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
8: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Pokochaj niskie ceny.
1: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
5: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
4: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

0: lato w mieście.
1: Jeżeli na basen dzisiaj, to raczej na ten kryty. I tak basen szkolny, szkoły podstawowej numer 16 przy Dziewulskiego 2, otwarty do godziny 16. Wejście nieodpłatne na podstawie ważnej legitymacji szkolnej dla dzieci i młodzieży. Przypominamy o możliwości zwiedzania Centrum Nauki Młyn Wiedzy do godziny 18. Także do 18 w Muzeum Toruńskiego Piernika można przeżyć wakacje z piernikami. Jutro natomiast w bibliotece Lelewele o 14.30 w ramach poznawania toruńskich legend będzie można poznać tę o krzywej wieży.
0: Lato w mieście. Tu nie ma nudy.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Renisz, kiedyś cię znajdę, a jednak bez Fredrika Lindgrena. Najbliższe Grand Prix Szwecji w Malili. Zawodnik motoru Lublin wciąż nie jest gotowy do jazdy i stracił szansę na domowy turniej przed rodzimą publicznością. W jego miejsce zgodnie z regulaminem skoczy trzeci rezerwowy zawodnik cyklu, czyli Kai Hulkenberg. A na antenę Radia Gra za chwilę wskoczą Michael Zambello oraz Ed Sheeran.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expo.

0: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit. Klinika Gruszka w Gnieźnie od lipca oferuje badanie rezonansem magnetycznym dla dorosłych i dzieci od lat 10. Gniezno, ulica Koszarowa 3B przez 4. Telefon 61 200 30 30. Klinikagruszka.com.
5: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
6: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
7: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
8: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
9: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
10: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
11: Bo jest tu Politechnika.
12: Bo jest Politechnika Bydgoska.
13: Bo jest Politechnika Bydgoska.
14: Politechnika Bydgoska.
15: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
16: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
17: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
18: Play. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
19: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 milion 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
14: Po reklamie.
3: Przeplatanka słońca i chmur, na termometrach maksymalnie do 21 stopni, dość silny wiatr i opady deszczu. Tak może wyglądać sytuacja pogodowa w najbliższych godzinach w Toruniu. Jutro może być trochę cieplej, do 23 stopni i już raczej nie powinno padać.
9: Słuchasz Radia Gra.

0: Ed Sheeran w Radiogra w sam raz na wakacje, bez względu na to, czy ta pogoda za oknem bardziej jesienna niż wakacyjna. Ważna informacja, co prawda to 15 lipca, więc za tydzień, ale już teraz warto o tym wiedzieć. Jak informuje PGE Toruń, właśnie 15 nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody dla mieszkańców wschodniej i centralnej części Torunia, dokładnie między 9 a 17. Zachodnia część miasta oraz centralna część bydgoskiego przedmieścia nie będzie objęta przerwą. Warto chyba również zaznaczyć, że synoptycy przewidują na ten termin powrót tropikalnych temperatur, może więc nikt nie zauważy braku tej ciepłej wody.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio gra hity pełne słońca.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory tylko 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
1: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
3: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Co druga osoba w tej auli ma wypieki. Chcecie mi coś powiedzieć?
5: Ale my naprawdę nie ściągamy, panie profesorze.
4: Chodzi mi o te wypieki.
5: A, ha, ha, w Piekusiu znowu mają super promocje.
4: Skoro nie ściągacie, to ja wyskoczę na chwilę.
6: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie jagodzianki za 10 zł i chleb dla ciebie za 3,99. Zapraszamy.
7: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
14: Już 15. Czas na kolejny raport Radia Gra z Torunia, kraju i świata.
15: Zaczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, zapraszam. Rusza kolejny etap modernizacji torowiska wzdłuż Konstytucji 3 Maja w Toruniu. Dzisiaj przywrócono ruch na skrzyżowaniu tej ulicy z Kosynierów Kościuszkowskich. Jednocześnie jutro zmieni się organizacja na krzyżówce z Wyszyńskiego. Skrzyżowanie będzie częściowo zamknięte dla kierowców. Cała ta inwestycja, jak słyszymy, oznacza spore utrudnienia. A co mieszkańcy zyskają po zakończeniu robót?
16: Przede wszystkim będzie ciszej. To jest kluczowe. Kluczowy argument i kluczowy element, który odczują pasażerowie i mieszkańcy w pobliżu torowiska. Będzie no przede wszystkim też równiej, tak? No bo tor zawsze nowy jest równiejszy, dodatkowo tutaj mamy inną podbudowę sztywną, więc ten tor nie powinien ulegać takiej degradacji.
15: Mówił Paweł Gosz, kierownik budowy. Zmieniamy temat. Mieszkańcy Torunia muszą liczyć się z okresowymi przerwami w dostawie ciepłej wody. Powód? Remonty w elektrociepłowni PGE Toruń. O szczegółach mówi Julita Karpińska z biura prasowego.
17: Przerwa w dostawach ciepłej wody będzie 15 lipca w godzinach od 9 do 17. Dotyczy ona mieszkańców wschodniej, centralnej części Torunia. Natomiast zachodnia część miasta, centralna część bydgoskiego przedmieścia nie są objęte przerwą.
15: Utrudnienia dotkną mieszkańców osiedli na Skarpie, Rubinkowo, Mokre, Jakubskie Przedmieście, Jar, Starówka, Osiedle Młodych, Chełmińskie Przedmieście i Osiedle Tysiąclecia.
18: Wiadomości ogólnopolskie.
15: Poznaliśmy pakiet zmian w ochronie zdrowia, przedstawiła go minister Jolanta Sobierańska-Grenda. Znalazły się w nim m.in. porządkowanie systemu i cyfryzacja, czy transparentny dostęp do opieki zdrowotnej.
19: Lekarz nie będzie mógł zarobić więcej niż 240 zł brutto za godzinę pracy. Medycy będą zobowiązani też do zatrudnienia na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu. Jeśli ktoś będzie chciał pracować w innych placówkach, będzie musiał uzyskać zgodę pracodawcy.
20: Do końca 2026 roku e-kolejka i możliwość zapisywania się na zabiegi planowe.
19: Chodzi o kwestie dotyczące programu e-rejestracja.
15: To był Kacper Wróblewski.
11: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
15: To jest raport sportowy, zapraszam. Katarzynki budują skład na nowy sezon. Do drużyny dołączyła Anna Bykowska. To młoda koszykarka, która wraca do Grodu Kopernika, by zbierać doświadczenie i walczyć o miejsce w składzie ekstraklasowej drużyny. Bykowska może grać zarówno na pozycji niskiej, jak i silnej skrzydłowej. A wcześniej podpisano już kontrakty m.in. z Eweliną Jackowską, Łucją Grządzielą. Trenerem koszykarek nadal będzie Elmedin Omanić, a nowym dyrektorem biura Katarzynek został Jarosław Nowak. Teraz jeszcze mundial, na którym dzisiaj przerwa. Ćwierćfinały zaczną się od jutra i tak o 22:00 rozpocznie się pojedynek Francja-Maroko.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
21: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
15: Przed nami raczej pochmurne i deszczowe godziny w naszym mieście, a wiatr zwiększa odczucie chłodu. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, to może wzrosnąć. Warunki biometeo są dzisiaj w naszym mieście niekorzystne. Jutro może być cieplej, do 23 stopni, ale wiatr nadal będzie dawał o sobie znać.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
14: Elżbieta, Adrian i Prokop obchodzą dziś swoje imieniny. Gorąco Was pozdrawiamy. Już w tej godzinie, już niebawem powrócimy do wakacyjnych wspomnień. Były nasze dziecięce zabawy, teraz o wakacyjnych dziecięcych smakach. No i zagramy też w klimacie sprzed lat. Kombi słodkiego, miłego życia.

0: Lambery, ostatni most w radiogramy. Dziś podróżujemy w czasie do szalonych dla wielu lat 90. Co się robiło, to już wiemy, a co się jadło, jaki był smak wakacji w latach 90. Pytaliśmy mieszkańców Torunia.
1: Chleb z masłem i z cukrem, to był taki temat, ale to bardziej u babci się jak spędzało wolne napoje takie wyciskane w formie takich tubek mrożonych. Draże były.
2: Jakie smaki z dzieciństwa, z wakacji ty pamiętasz?
3: Lody czekoladowe.
2: A jakieś napoje?
3: Oranżada, taka czerwona w kiosku. O ohydnym smaku teraz na pewno, ale wtedy było świetnie. Kulki, gumy.
4: Najbardziej lubiłem taki deser zrobiony z budyniu, na nim był kisiel, a na tym jeszcze taki syrop słodki, wiecie, nie? Cukrzyca w płynie, ale przepadałem za tym.
0: A jaki jest wasz niezapomniany smak wakacji z dzieciństwa?
5: Reklama. Ale duża.
6: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Opel Car. Prosto i ekologicznie. Torimpex tani weekend od czwartku do soboty. Wątróbka drobiowa 3,99 kg, żeberka trójkąty 7,99 kg, ziemniaki młode 99 groszy kilogram, ogórek szklarniowy 3,49 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
0: Wakacje trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

0: Radio gra w sam raz na wakacje. Cleo, łowcy gwiazd. Przyznam szczerze, ostatnio żona pytała mnie, kiedy usłyszała Cleo po raz kolejny w jakiejś reklamie, zapytała, a czy ona jeszcze coś robi? No robi i robić będzie. I to już za chwilę niedaleko Torunia. W ten weekend czeka nas bowiem święto powiatu włocławskiego, czyli całkiem niedaleko, dokładnie na lotnisku Kruszyn. W piątek i sobotę mnóstwo atrakcji, gwiazd. W piątek chociażby już o 17 wyląduje tam sam Skolim, natomiast w sobotę 11 o 18 wspomniana właśnie Cleo, a o 21 pojawi się klasyk Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów. W Radiu Gra za to za chwilę pojawi się też klasyka Gazebo I Like Chopina, później chociażby Freddie Mercury.
1: Reklama.
2: Dorimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Wątróbka drobiowa 3,99 kg, żeberka trójkąty 7,99 kg, ziemniaki młode 99 groszy kilogram, ogórek szklarniowy 3,49 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
1: Masz pomysł na sesję? Stwórz ją w HA Studio na Toruńskim Jarze. Czekają na Ciebie dwa nowoczesne studia fotograficzne, mnóstwo stylowych dodatków i profesjonalne oświetlenie, które pozwoli zrealizować każdą kreatywną wizję. Tworzysz content, budujesz markę osobistą lub chcesz mieć wyjątkowe zdjęcia? To miejsce dla Ciebie. Rezerwacje wygodnie przez Booksy lub Instagram. Wkrótce zapraszamy także na drzwi otwarte. Szczegóły pojawią się niebawem. Więcej informacji na haastudio.eu.
2: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Biznes z milionowymi obrotami do wynajęcia lub sprzedaży. Pilnie z powodów rodzinnych wydzierżawię lub sprzedam dochodowy market mini Mrówka koło Ciechocinka. 12 lat sukcesu, stała baza klientów i doskonała lokalizacja. W ofercie pełna nieruchomość, wyposażenie, urządzenia oraz dostęp do profesjonalnego zespołu pracowników. Cena 5000 zł za dzierżawę. Wartość magazynowa 1 000 000 zł. Zadzwoń teraz 500 271 200. Powtórzę 500 271 200.
6: Rusza 8. edycja konkursu Najlepszy terapeuta zajęciowy województwa kujawsko-pomorskiego. Do 15 lipca przedstawiciele placówek reintegracji zawodowej i społecznej, pomocy społecznej, oświatowych, opieki zdrowotnej, sanatoriów, ośrodków rehabilitacji mogą zgłaszać kandydatów do nagrody indywidualnej lub zespołowej. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
7: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
8: Po reklamie. Przed nami raczej pochmurne i deszczowe godziny w naszym mieście, a wiatr zwiększa odczucie chłodu. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, to może wzrosnąć. Warunki biometeo są dzisiaj w naszym mieście niekorzystne. Jutro może być cieplej, do 23 stopni, ale wiatr nadal będzie dawał o sobie znać.

0: Freddie Mercury w Radio Gra, choć dziś na Mundialu przerwa, to emocji piłkarskich, przynajmniej w Toruniu, nie zabraknie. Wystartował u nas 24. Międzynarodowy Turniej Seni Cup, czyli taki Mundial dla osób z niepełnosprawnościami. 30 drużyn z 6 krajów. Polska, Niemcy, Czechy czy Litwa. Prawdziwe emocje, prawdziwa walka i prawdziwe łzy szczęścia. Jak na Mundialu, po prostu. Za chwilę w Radio Gra. Najświeższy raport z kraju i ze świata.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
4: Słońce świeci, czy deszcz pada? U nas lody każdy zjada. Pizzeria Mamma Mia w Wielkiej Niszawce zapraszamy!
5: Mamma Mia w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
6: Eleganckie albo codzienne, kolorowe lub jednolite, ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera. Tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy!
7: A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
8: Uczę się włoskiego.
7: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Uwielbiam spacerować po Toruniu. Och, tyle zieleni w samym centrum miasta.
11: To prawda. Sprawia, że nasze miasto jest jeszcze piękniejsze i przyjazne mieszkańcom.
10: Prezydent miasta Torunia zaprasza do wzięcia udziału w głosowaniu na Zielony Ogródek Toruńskiej Starówki.
11: Odbywa się ono na stronie Gra FM i potrwa do 20 lipca.
10: Razem twórzmy piękną i zieloną Toruńską Starówkę.
12: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES do jazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
13: Po reklamie.
0: To środa, 8 lipca, jest 16. Czas na kolejną porcję najświeższych wiadomości w Radiu Gra.
14: Proponowane przez Ministerstwo reformy systemu ochrony zdrowia mogą doprowadzić do ograniczenia dostępu do lekarzy, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, komentuje Krzysztof Żuchowski, dyrektor szpitala powiatowego w Garwolinie. Przypomnijmy, minister zdrowia zaproponowała, by medyk pracujący w publicznym szpitalu zarabiał maksymalnie 240 zł brutto na godzinę. Ponadto lekarz będzie zobowiązany do zatrudnienia na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować poza lecznicą, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy. Z dyrektorem garwolińskiego szpitala rozmawiał nasz dziennikarz Michał Krasoń. Witamy.
15: Dzień dobry.
14: Michale, jakie jeszcze, zdaniem twojego rozmówcy, mogą być skutki tych nowych przepisów?
15: Ograniczenie zarobków do maksymalnie 240 zł za godzinę doprowadzi do tego, że wykonywanie części zabiegów przestanie być opłacalne, mówił mi Krzysztof Żochowski.
16: Najbardziej szkodliwe jest to, że nie ma właściwej wycen procedur medycznych, które wykonujemy w naszych szpitalach, bo dopóki za uczciwą pracę nie będzie się uczciwie płaciło, to nigdy nie będzie dobrze.
15: Zaproponowane dziś przepisy zobowiązują medyka do zatrudnienia na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu. Jeśli ktoś będzie chciał pracować w innych placówkach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy. To krótko komentuje dyrektor szpitala w Garwolinie.
16: Nie ma pracownika z niewolnika.
15: Zdaniem Żochowskiego dobrym rozwiązaniem jest natomiast program e-rejestracji. Ma on nie tylko usprawnić proces przyjmowania pacjentów, ale przede wszystkim sprawić, że kolejki do szpitali będą bardziej transparentne.
14: Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wyraził ubolewanie z powodu decyzji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Eurodeputowani uznali ten krok za niepotrzebną i niesprowokowaną eskalację oraz wyraz lekceważenia polskiej wrażliwości i żałoby, przypominając o niezłomnym wsparciu, jakiego Polska udziela Ukrainie w jej wojnie z Rosją.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
8: W kolejnych godzinach w pogodzie w Toruniu raczej bez większych zmian. Na niebie przewaga chmur z szansą na chwilowe przejaśnienia. Utrzyma się silny wiatr, który będzie obniżał nam odczuwalną temperaturę. Możliwe są także jeszcze opady deszczu. Natomiast jeżeli chodzi o jutro, to w prognozach już nie widać opadów.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
0: Już po 16:00 tym, którzy wracają już po pracy do domu, przypominamy, że od jutra czekają nas istotne zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Konstytucji 3 Maja i kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wszystko to oczywiście związane z modernizacją torowiska tramwajowego. Jutro także wielki festyn policji na bulwarze filadelfijskim i przez większą część dnia bulwar także będzie nieprzejezdny. Będziemy wam jeszcze o tym przypominać. A to już Dawid Podsiadło i Sezon w Radiu Gra.

0: coś dużego wpadło.
1: Kupon!
2: W Polomarkecie.
3: Do Polopo.
4: Kupon 20 zł. Do piątku 10 lipca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 11 lipca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto schab wieprzowy bez kości Ekstra Produkt Polski teraz 12,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. Polo.

0: dzwonem. Hurray, hurray, to Halli Holiday. Tak, wakacje to czas, kiedy człowiek chce się trochę wyszaleć, odstresować, ale z umiarem. Uwaga, tym bardziej, że w Toruniu Straż Miejska wkracza do akcji z sonometrem. Teraz nie tylko kontroluje na sterówce, jak parkujemy, ale także jak głośno bawią się lokale w zespole staromiejskim. Procedura jest prosta. Patrol przyjeżdża na zgłoszenie, wykonuje wstępny pomiar. Jeżeli jest za głośno, zaczynają się mediacje, a jeżeli te nie poskutkują, chodzi ciężka artyleria, kontrole środowiskowe, akredytowane laboratoria i kary finansowe. No i trochę nie wyobrażam sobie, jak te mediacje mogą wyglądać. Czy przychodzi taki strażnik i mówi do DJ-a ciszej, nie, ten kawałek jest kiepski, przeskocz dalej, nie, no tego nie graj, tego, o, to jest fajne, to możesz głośniej. Oby tak to nie wyglądało, ale tak zupełnie na poważnie, a mam nadzieję, że uda się znaleźć złoty kompromis. Złoto to będzie też muzycznie po przerwie, a odpowiadać za nie będzie sam Mrozu.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet, z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
13: Wakacje trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
14: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
15: Kto zwalcza ból?
16: Voltaren!
15: Kto?
16: Voltaren! Voltaren!
17: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
19: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
20: Po reklamie.
21: To jest Radio Gra.

0: Lato w mieście.
1: Zaglądamy do ciekawych propozycji kulturalnych zbliżającego się weekendu. W Teatrze Muzycznym w piątek o 19:00 premiera Małej Miss Tak. To musical oparty na tym słynnym hollywoodzkim, jakże uroczym filmie. Ponownie z bohaterami tej opowieści będziemy mogli się spotkać w Teatrze Muzycznym w sobotę o 15:00 i 19:00. W piątek w Kombinacie Kultury mocne metalowe uderzenie. Wystąpią Dreadstone oraz kilka ciekawych supportów. Początek o 17:30. W sobotę w Chełmży na bulwarze Tysiąclecia w ramach obchodów Dni w Chełmży wieczorem wystąpią o 20:00 Big Bike Orchestra, o 21:30 Jacek Stachurski.
0: Lato w mieście. Tu nie ma nudy.
2: Radio gra. Hity pełne słońca.

0: Culture Club w Radio Gra. Do you really want to hurt me? Tak się sentymentalnie zrobiło. Może to przez tę pogodę, przez te wracające co jakiś czas do nas opady deszczu. Wspominaliśmy wakacyjne smaki, zabawy sprzed lat, pora na muzyczne wspomnienia.
1: Muzyka, oj, to co grało akurat w radiu, nie miałem wtedy jakichś swoich preferencji.
2: Muzyka była decydowanie na wyższym poziomie, tak? Dzisiaj wydaje mi się, że to nie tak gra, jakie powinno. Za dużo jest tych gwiazd takich sezonowych. A kiedyś to były zespoły, które grały wiele lat, tak? Elo albo, nie wiem, stare Cepeliny. To są stare zespoły, które można słuchać non-stop.
3: Jeździliśmy na jakieś koncerty, no, tego typu, więc to myślę, że bardzo różna muzyka. Perfektu, no jak się wiadomo, imprezowało, jeździło gdzieś nad jeziora.
0: No trochę to zabrzmiało, jak kiedyś to były czasy. Ale każdy czas ma swoją muzykę, swoich bohaterów. Za chwilę jeszcze z lat 80. Sandra Everlasting Club, ale potem coś świeżego i bardzo przyjemnego. Wiktor Dyduła, Tam słońce, gdzie my.
4: Reklama. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
6: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Klinika Gruszka w Gnieźnie od lipca oferuje badanie rezonansem magnetycznym dla dorosłych i dzieci od lat 10. Gniezno, ulica Koszarowa 3B przez 4. Telefon 61 200 30 30. Klinikagruszka.com.
9: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
10: Ale duża.
11: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
10: To co?
11: To do Media Expert.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
13: Biznes z milionowymi obrotami do wynajęcia lub sprzedaży. Pilnie z powodów rodzinnych wydzierżawię lub sprzedam dochodowy market mini Mrówka koło Ciechocinka. 12 lat sukcesu, stała baza klientów i doskonała lokalizacja. W ofercie pełna nieruchomość, wyposażenie, urządzenia oraz dostęp do profesjonalnego zespołu pracowników. Cena 5000 zł za dzierżawę. Wartość magazynowa 1000 zł. Zadzwoń teraz. 500 271 200. Powtórzę. 500 271 200.
14: Głodny? To dobrze! W Pigrze, niedaleko Torunia, czeka na ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej, niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza, Szkolna 10.
15: Kaufland jest fresh.
16: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z lady lub na stoisku samoobsługowym 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A arbuz ze skrzyni złoty 49 za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni złoty 49 za kilogram. Kaufland.
17: Po reklamie.
18: W kolejnych godzinach w pogodzie w Toruniu raczej bez większych zmian. Na niebie przewaga chmur z szansą na chwilowe przejaśnienia. Utrzyma się silny wiatr, który będzie obniżał nam odczuwalną temperaturę. Możliwe są także jeszcze opady deszczu. Natomiast jeżeli chodzi o jutro, to w prognozach już nie widać opadów.
19: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na cztery koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
3: Znowu muszę się zająć windykacją.
4: To coś z indykiem?
3: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
4: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
5: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
6: Masz pomysł na sesję? Stwórz ją w HA Studio na Trójskim Jarze. Czekają na ciebie dwa nowoczesne studia fotograficzne, mnóstwo stylowych dodatków i profesjonalne oświetlenie, które pozwoli zrealizować każdą kreatywną wizję. Tworzysz content, budujesz markę osobistą lub chcesz mieć wyjątkowe zdjęcia? To miejsce dla ciebie. Rezerwacje. Wygodnie przez Booksy lub Instagram. Wkrótce zapraszamy także na drzwi otwarte. Szczegóły pojawią się niebawem. Więcej informacji na haastudio.eu.
7: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
8: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
9: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
10: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
9: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
11: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
12: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
13: Bo jest tu Politechnika.
14: Bo jest Politechnika Bydgoska.
15: Bo jest Politechnika Bydgoska.
16: Politechnika Bydgoska.
17: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
18: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
19: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
20: Jest rok 1886. Karl Benz patentuje pierwszy samochód. Jest rok 1966. Tadeusz Frelik otwiera pierwszy warsztat samochodowy w Toruniu. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Grupę Frelik tworzą ludzie z wizją i pasją. Od 60 lat budujemy markę opartą na zaufaniu, jakości i relacjach. Odwiedź nasze salony Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy i przekonaj się, że auto Frelik to nie tylko motoryzacja, ale przede wszystkim ludzie.
7: Po reklamie.
21: To środa, 8 lipca. Słuchacie Radia Gra. Przed nami najświeższe raporty z kraju i ze świata.
22: Polska jest tu postrzegana jako modelowy sojusznik, powiedział na szczycie NATO w Ankarze wicepremier i szef MSZ-u Radosław Sikorski. Jego konferencji na miejscu przysłuchiwał się nasz specjalny wysłannik do Turcji, Michał Radkowski. Michale, jak szef dyplomacji podsumował tegoroczny szczyt?
23: Choć zaznaczył, że ten formalnie się jeszcze nie skończył, to podsumował to, w czym brał udział, a więc wczorajsze spotkanie grupy E5. Tam uczestniczył obok ministrów spraw zagranicznych Francji, Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii, a razem ta piątka stanowi silny głos na naszym kontynencie w kontekście zwiększania tu bezpieczeństwa. Wicepremier rozmawiał też ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Andrzejem Sybichą, m.in. o ostatniej wypowiedzi szefa biura prezydenta Ukrainy Kryła Budanowa, który powiedział, że Ukraina nie przyjmie ultimatum od Polski.
24: Lepiej tonować emocje, bo to Ukraina potrzebuje wsparcia Zachodu, a Polska bardzo dużo dla niej zrobiła.
23: Wicepremier zapewnił jednak, że głównym wrogiem tak dla Polski, jak i Ukrainy pozostaje wciąż Rosja. Ankara, Michał Radkowski.
22: Porządkowanie systemu i cyfryzacja, równy i transparentny dostęp do opieki zdrowotnej, poprawa jakości leczenia i bezpieczeństwo pacjentów. To główne założenia reformy systemu ochrony zdrowia, które zapowiedziała minister Jolanta Sobierańska-Grenda. Na konferencji prasowej w ministerstwie był nasz reporter Kacper Wróblewski. Kacprze, jakie szczegółowe zmiany zapowiada rząd?
0: To zapowiadane wcześniej maksymalne poziomy wynagrodzeń dla lekarzy, jak i maksymalne wydatki na wynagrodzenia w podmiotach finansowanych z NFZ. Lekarz nie będzie mógł zarobić więcej niż 240 zł brutto za godzinę pracy. Medycy będą zobowiązani też do zatrudnienia na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu. Jeśli ktoś będzie chciał pracować w innych placówkach, będzie musiał uzyskać zgodę pracodawcy. Warto podkreślić, że są to dopiero wstępne propozycje. Sprzed Ministerstwa Zdrowia Kacper Wróblewski.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Product, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
14: W najbliższych godzinach w pogodzie w Toruniu nie powinniśmy spodziewać się większych zmian, natomiast w nocy temperatura spadnie do 12 albo 13 stopni Celsjusza, może jeszcze przelotnie popadać deszcz. Jutro w ciągu dnia do 23 stopni na termometrach, ale utrzyma się silny wiatr, który będzie zwiększał nam odczucie chłodu, a jutro w naszym mieście raczej bez opadów.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Product, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
21: Mundial pauzuje, pauzują, ale tylko w teorii. Żużlowcy, jak przyznał ostatnio Patryk Dudek, nigdy nie odpoczywa w lipcu i cały czas będzie w trybie jeżdżenia. No tym bardziej, że czeka nas już za chwilę kolejny turniej cyklu Grand Prix. Do tematyki żużlowej powrócimy w tej godzinie muzycznie. Już teraz Nicky Jam i Enrique Iglesias, a później m.in. Shakin' Stevens.

Alchemist Project Tell Me w radiu gra. Wakacje to czas oddechu dla komunikacji miejskiej, ale nie dla działu windykacji. W Polsce mamy ponad 130 tysięcy dłużników za jazdę na gapę, a ich łączny dług to ponad 200 milionów złotych. To cena za 70 nowoczesnych elektrycznych autobusów. A na podium niechlubnej listy przoduje łódzkie, tuż za nim Mazowsze. A jak wypada nasze kujawsko-pomorskie? Na tle kraju całkiem przyzwoicie. Nie jesteśmy w czołówce dłużników, ale pamiętajmy, mandat to nie tylko kwota na świstku, to odsetki i wpis w rejestrze, który

zablokuje kredyt albo zakupy na raty. Więc jeżeli wciąż liczycie, że jakoś to będzie lepiej, sprawdźcie się w bazie Big Info Monitor, zanim jesień przyniesie nie tylko chłód, ale i komornika.

0: Tina Turner w radio gra wysokie, szokująco wręcz wysokie wygrane pod rząd, no i usadowienie się w czołówce PGE Ekstraligi, a wszystko to przy dużym wpływie Patryka Dudka. Pamiętamy, jak no nieciekawy, mówiąc delikatnie, był początek sezonu dla Dudiego, a teraz niesamowita średnia, zresztą znalazł się już na 7 miejscu najskuteczniejszych jeźdźców PGE Ekstraligi. Wszyscy wiemy, jakie były regulacje przed sezonem. Mam wrażenie, że zaczynam się z tym wszystkim dogadywać, choć największe problemy były z dostosowaniem do opon dętkowek. Wygląda to coraz lepiej. Jest większy fan w jeździe niż na początku. A jaki my, kibice, mamy fan. Oby tak dalej, do wielkiego finału. No i sukcesów także w Grand Prix. To już w najbliższą sobotę. A w radiu gra po przerwie m.in. Dua Lipa czy Survivor.
1: Reklama. Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
2: I pomysłów.
1: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
2: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
1: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
2: Pelet oraz węgiel.
1: I wiele innych produktów.
2: Młyniec Skład Budowlany.
1: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
3: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expo.

0: reklamie. W najbliższych godzinach w pogodzie w Toruniu nie powinniśmy spodziewać się większych zmian, natomiast w nocy temperatura spadnie do 12 albo 13 stopni Celsjusza, może jeszcze przelotnie popadać deszcz. Jutro w ciągu dnia do 23 stopni na termometrach, ale utrzyma się silny wiatr, który będzie zwiększał nam odczucie chłodu, a jutro w naszym mieście raczej bez opadów.
1: To jest Radio Gra.

0: Alan Parsons Project, ależ to pięknie brzmi i przypominają się stare, dobre czasy. Don't answer me. A jeżeli szukacie ciekawych propozycji na zbliżający się weekend i niedaleką wyprawę od Torunia, to zapraszamy w sobotę na 14. W Płużnicy odbędzie się już 23. edycja Dnia Konia. Zawody w skokach przez przeszkody. Konkurs potęgi skoku. Wybór czempiona elegancji. Show z ogniem. Pokazy kaskaderskie, strefa rodzinna i wioska rycerska. Cała masa innych atrakcji pod patronatem Radia Gra. Serdecznie zapraszamy. Więcej na ten temat już jutro. Za chwilę najświeższe wiadomości o 18:00. Po nich Przemek Grabowski. A ja, Mariusz Składanowski, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia do jutra do 13:00.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do MediaExpert.
4: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 8 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
2: O reklamie.
0: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
8: Polska jest w grupie 9 państw Unii Europejskiej, które chcą, by Ukraina mogła za unijne pieniądze kupować w USA uzbrojenie, w tym pociski do systemów Patriot. Dodajmy, chodzi o unijną pożyczkę dla Kijowa o wartości 90 miliardów euro. Na linii Katarzyna Szymańska-Burginą. Kasiu, miałaś dostęp do listu w tej sprawie skierowanego do Komisji Europejskiej. Co w nim jest?
9: Ministrowie obrony 9 państw, w tym Władysław Kosiniak-Kamysz, przekonują, że europejski przemysł nie jest dzisiaj w stanie szybko dostarczyć Ukrainie potrzebnego uzbrojenia, w tym pocisków do systemów Patriot. Dlatego apelują do Komisji Europejskiej o szersze stosowanie wyjątków od zasady Made in Europe, zgodnie z którą broń kupowana za unijne pieniądze powinna pochodzić głównie z Unii. Ich zdaniem szybka zgoda Komisji Europejskiej pozwoli Ukrainie kupować amerykańskie uzbrojenie z unijnej pożyczki. Jak napisali ministrowie, pozwoli to Ukrainie kontynuować walkę i chronić życie ludzkie.
8: Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Gier Wideo. To święto wszystkich graczy, ale także twórców, grafików, scenarzystów i wszystkich osób, dzięki którym rozwija się ta branża. Ale za co tak naprawdę lubimy te gry?
10: Pozwalają się wychillować po dniu nauki, po dniu pracy. Są też narzędziem do integracji. Z wieloma przyjaciółmi grałem.
11: Jeżeli ludzie grają z osobami z zagranicy na przykład, to szkolą język i to widać. I ci, którzy grają w gry komputerowe z osobami z zagranicy, naprawdę świetnie łapią język angielski.
12: Można fajnie spędzić czas po prostu grając w gry.
13: Ma pan jakieś swoje ulubione gry?
10: Cyberpunk. Uwielbiam. Zbieram się do trzeciego przejścia i też bardzo lubię Stellaris.
8: Mówili mieszkańcy Warszawy w rozmowie z reporterem Jakubem Rybskim.
14: Jeżeli chodzi o noc w Toruniu, to termometry wskażą od 12 do 13 stopni Celsjusza. Możliwe są przelotne opady deszczu. Jutro w ciągu dnia do 23 stopni, ale przez silny wiatr odczuwalna temperatura może być trochę niższa. Jutro w Toruniu parasole nam się raczej nie przydadzą, bo w prognozach nie widać deszczu.
15: Jak deszcz na świętego Prokopa, to zgnije niejedna kopa. No, rolnicy na pewno powinni sobie wziąć to do serca i sprawdzać, co tam się wydarzy. Przemek Grabowski, witajcie na wakacjach w środku tygodnia. Towarzyszę wam z hitami do godziny 22. Będą fajne nowości, będą także klasyki. No i musi być piosenka mundialowa Shakira, Burna Boy. Śpiewa i tańczy do tego cały świat. Daj, daj.

I'm gonna get you good. Piosenkarka Shania Twain. Ciekawe, czy miała zaproszenie na wielkie wesele Taylor Swift, która zaśpiewa u nas za chwilę w hicie Opalite. No i ciekawe, gdzie Taylor wybierze się na miesiąc miodowy. Na pewno nie do nas nad Bałtyk, no bo tam po prostu ostatnio Armagedon. Wczoraj to tak nawet 13-14 stopni i wciąż stormowo. Pozdrowienia dla tych, którzy uciekli i cieszą się, że już nie są nad samym morzem. Taylor Swift u nas już za chwilę.

0: Ta piosenka brzmi chyba jeszcze lepiej na wakacjach. Może ktoś będzie mieć okazję posłuchać jeszcze raz pana Savage'a na hamaku w wielkim hicie Only You. Ale wiecie, czas letni to także muzyczne odkrycia. No i teraz takie odkrycie w Radiu Gra. Nie wiem, czy słyszeliście, jak śpiewa Marisa. Może śledzicie ją już w internecie, może znacie ją także z Facebooka, z Instagrama, może trochę z TikToka. Polecam wam naszą nowość na wakacje. Marisa, nowy głos w Radiu Gra. Tak śpiewa. Odkochaj.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Tak, tak. Trochę klasyki, ale w nowej wersji. No i teraz muzyczne zadanie. Kto dostanie piątkę z muzyki? Czy pamiętacie, od kogo pożyczono tutaj sample? Od jakiej grupy? Kto wiedział, że New Order? No jeżeli tak, to Order z muzyki. Brawo dla was. Bracia z Brazylii, Dub Dogs, wykorzystują hit lat 80. w How Does It Feel? Do tego bitu tańczy teraz, no, przynajmniej połowa świata. Zostańcie z Radiem Gra, bo wrócę jeszcze do klasyki. Na przykład do grupy Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy, ale zaśpiewa we włoskim hicie także Toto Cotugno.
1: Reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Media Expert, taniej
5: masz. Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
6: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
1: Po reklamie.
7: Jeżeli chodzi o noc w Toruniu, to termometry wskażą od 12 do 13 stopni Celsjusza. Możliwe są przelotne opady deszczu. Jutro w ciągu dnia do 23 stopni, ale przez silny wiatr odczuwalna temperatura może być trochę niższa. Jutro w Toruniu parasole nam się raczej nie przydadzą, bo w prognozach nie widać deszczu.
8: To jest Radio Gra.

No to może dzisiaj wieczorem taka jakaś włoska kolacja, jak nie pizza, to przynajmniej makaron, tak na szybko, z oliwą, czosnkiem i chili. To taka najszybsza włoska potrawa. Italiano, Toto Cotugno, pasuje zawsze do pizzy, do spaghetti też. No to pozdrowienia dla wszystkich głodnych. I w kuchni za chwilę Justin Bieber i Nicki Minaj na wakacjach z Radiem Gra. Beauty and a Beat.

0: domu, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
0: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
3: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
4: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
5: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
6: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
7: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
8: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
9: Bo jest tu Politechnika.
10: Bo jest Politechnika Bydgoska.
11: Bo jest Politechnika Bydgoska.
12: Politechnika Bydgoska.
13: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
14: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
15: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
16: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
17: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
18: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
1: Po reklamie.

bo Urszula to nie tylko słynne dmuchawce, latawce wiatr, niebo dla ciebie. Ja też mam dla was muzyczne niebo. Przemek Grabowski, witajcie na wakacjach po 19:00 w Radiu Gra. Dzisiaj mamy wolne. Od czego wolne? No wolne od mundialu. Wiem, że najwięksi fani piłki nożnej to już nie mogą się doczekać. Okej, jutro znów będą kopać. A teraz my odkopujemy disco, klasykę YMCA. Ten refren znają wszyscy, najmłodsi, starsi, trochę starsi. Village People na wakacjach z radiem.

Sebastia w Radiu Gra, a ja mam wiadomość muzyczną prawie z ostatniej chwili dla fanów zespołu U2. Słuchajcie, Bono potwierdził, że będzie po 9 latach nowy materiał, nowa płyta, wszystko jest już prawie gotowe, nawet jest już nowy singiel. Jak będzie fajny, jak tylko się pojawi, to na pewno usłyszycie to w Radiu Gra. Za chwilę Lady Gaga, pewnie też słucha U2. Zagram wam jej The Dead Dance.

0: Sandra miała wiele muzycznych wcieleń, tutaj w wielkim hicie Maria Magdalena, ale jej głos słychać było również w produkcjach Enigmy. To przecież ona, śpiewała tam w chórkach. Może warto przypomnieć sobie, bo to też była piękna muzyka. Za chwilę Sylwia Grzeszczak w Radiu Gra, ale teraz nasza kolejna słoneczna i house'owa nowość to projekt The Bauza, aż z Norwegii. Tam też robią takie bity, bardziej na plażę. The Bauza, zróbcie głośniej w nowości I Wanna.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: pamiętajcie, że słuchanie ulubionej muzyki pobudza te same obszary mózgu, co dobre jedzenie. No to na pewno ten hit przed chwilą pobudził nasze obszary mózgu, które powodują, że czujemy się lepiej. Nasza nowość, Sorry Papi, Słoneczna, For House na wakacjach z Radiem Gra. No to za chwilę jeszcze jeden hit, który pobudzi nasz mózg, jak najbardziej pozytywnie, bo wróci ekipa Shanghai w hicie La Luz.
1: Reklama. Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
2: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Ale duża.
5: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
8: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
9: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
7: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.
11: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Ludzie chodzą szybciej, gdy słuchają muzyki w szybszym tempie. No to tutaj był taki wolny spacer, powrót do przeszłości, piękna ballada Fading Like a Flower od grupy Roxette. Pamiętacie te składanki z balladami o miłości, piosenki na składankach Kuszel Rock. Kto może ma gdzieś jeszcze w domu? Witajcie, ja też gdzieś mam, muszę tego poszukać. Zostańcie z Radiem Gra, wracam z nowościami, z Kiziorami, za chwilę Kaigo i jego Save My Love.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Quechua MH500 w promocji z apką już za 299 zł 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
11: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
12: Ach, ta drżąca powieka.
13: I ten nocny skurcze łydek.
12: Biorę magnez i nie czuję efektu.
13: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: Po reklamie.

Zanim pójdę, hej, Happy Set w Radiu Gra. Gdzie pójdę? No właśnie, może ktoś pójdzie na spacer, do czego zachęcam. Także dzisiaj wieczorem, oczywiście z Radiem Gra, gdzieś blisko, bo nawet taki krótki spacer, słuchajcie, potrafi zwiększyć kreatywność nawet o kilkadziesiąt procent. Tak więc jeżeli ktoś musi coś jeszcze dzisiaj zrobić, może namalować, potrzebuje więcej kreatywności, to najpierw spacer, a później działamy. I do tego muzyka oczywiście. Za chwilę klasyk od Kraftwerk, ale to będzie klasyka elektroniki, The Model. Teraz też mistrz tanecznych bitów to Gromi i Antonia w numerze Send Me Your Love.

Got My Mind Set On You to jeden z Beatlesów, George Harrison w swoim hicie, a ja mam dla was kolejną włoską listę przebojów. Co jest na miejscu pierwszym, jeśli chodzi o pizzę w Polsce? Co się okazuje? Że ostatnio najczęściej zamawianą pizzą w naszym kraju była wciąż Capricciosa, drugie miejsce zajmowała Margherita, trzecie Pepperoni, a czwarte Hawajska. Którą byście wybrali na dzisiejszy wieczór z tej czwórki? No ja to chyba stawiam na Pepperoni, bo Makłowicz to mówił, że przecież Hawajska to nie pizza, że z ananasem to się nie liczy. Ciekawe, jaką wybrałaby Bledka. Macie ją teraz w Radiu Gra.

0: reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w biegu.

0: dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Po reklamie.
4: Please don't.

To imprezowy hicior DJ Joel Corey, ale zanim wystartował karierę, to pracował na siłowni jako fitness instruktor, był trenerem personalnym, co widać do dzisiaj, posiada wyjątkową sylwetkę, jest forma, jest zawsze kaloryfer i do dzisiaj Joel Corey testuje swoje nowości właśnie na pakerni, grając premiery i obserwując, jak ludzie się ruszają i tańczą, to wtedy to wydaje, czekając na nowości, kolejny klasyk w radiu gra, bo do tanga trzeba dwojga, tańczyło się przecież kiedyś. Refren znają wszyscy. Budka suflera.

0: gwiazdy pełne słońca.
1: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka, jedynie $8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
8: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
9: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.

Wieczorny hit na wakacyjne podróże autem. Fire in your eyes od zespołu Two Face. Okno w dół i zimny łokieć. No chyba, że jedziecie akurat szybko, no to wtedy to nie radzę takiego zimnego łokcia, bo można się przeziębić. Tylko nie za szybko, bo przecież w Polsce mamy coraz więcej tych miejsc, gdzie mamy pomiar odcinkowy prędkości i czasami można naprawdę się zdziwić, czasami jest zaskoczenie. Nie zauważyłeś, że to się zaczyna i widzisz tylko, że już koniec, ale wtedy jest za późno. Przemek Grabowski z wami wieczorowo w Radiu Gra i kolejny klasyk, taki bardzo filmowy. Kto pamięta, z jakiego to filmu? Diana King, Shy Guy. Oczywiście, że z Bad Boys. Will Smith w roli głównej, może warto sobie to przypomnieć.

Końcowe odliczanie. Wielki hit zespołu Europe. Może ktoś ma odliczanie do swojego urlopu, a może ktoś z was kiedyś będzie w Luwrze. No to czas na wakacyjną statystykę. Gdyby ktoś z was chciał zobaczyć każde dzieło sztuki w Luwrze podczas jednej wizyty, to spędzając tylko 30 sekund przy każdym z dzieł, zajęłoby to ponad miesiąc, zakładając, że bylibyśmy tam 24 godziny na dobę i to bez żadnych przerw. Tam jest to tyle sztuki, że po prostu nie da się za szybko zobaczyć wszystkiego. Trzeba sobie wybierać i dobierać. A teraz numer, który dobrałem wam na ten wieczór, polecam wakacyjnie w Radiu Gra. To Alesso i One Republic, ich In Your Eyes.

0: Stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
6: Ale duża.
7: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Po reklamie.
12: Słuchasz Radia Gra.

Unemocjone per sempre. Eros Ramazzotti, wielka włoska gwiazda. No dawno go tutaj nie było w Radiu Gra. Skoro jesteśmy na wakacjach, to przypominamy takie hity i takie głosy. A teraz klasyk, który był początkowo balladą. Śpiewał to Bryan Adams, Heaven. No pięknie to zaśpiewał, ale DJ Sami zrobił z tego również taką taneczną, bardziej trensową wersję. No to lecimy z takim bitem na wakacyjny wieczór w Radiu Gra. DJ Sami i jego wersja Heaven.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
4: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozielatki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Po reklamie.
12: Ja się

0: Reklama.
1: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
2: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
4: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

0: i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
3: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: Radio gra. Hity pełne słońca.
1: Dla ludzi z boku jestem głupkiem z bloku. Nie umiem rozmawiać, umiem spalać i obrócić w popiół. Jesteś taka sama, widzę w twoim oku to, co w moim.

0: Radio gra hity pełne słońca.
1: Pamiętam, że zanim ciebie poznałem, to miałem zamknięte serce i nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapiesz za rękę. A teraz chcę więcej i więcej. Od życia biorę garść.

0: słońce na horyzoncie, rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz paść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.